0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Max Kraków.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Hey, yeah.

0: Tak właśnie wali słońce w szybę waszego okna i mówi: zobacz jak na jasno, byku. Lepiej słuchać radia na siedząco, stojąco, jadąco, a nie na leżąco. Pamiętajcie o tym chwilę po 5:30.
1: Zwłaszcza, że słońce wstało specjalnie dla was ponad godzinę temu i będzie świecić przez 16 godzin i 15 minut dzisiaj.
0: Dłużej niż słońce to pracują tylko kurierzy. Paczka ze słońcem także przyjechała. Bardzo dziękujemy tym, którzy dowożą nam cenne przesyłki i zakupy. My także spróbujemy dowieźć wszystko do 9:00.
1: Nie będziemy próbować, po prostu to zrobimy. Asia, Irek, dzień dobry.

0: 27 dzień maja w kalendarzu, a my już znamy hit tego lata. Dub Dogs o poranku w RMF Max.
1: Ja też oszalałem na ich punkcie. Równie fajnie brzmi fakt, że Polska, jesteśmy w pierwszej 30 krajów najlepszych do życia.
0: No, dokładnie na 29 miejscu, ale tak.
1: Ale jak masz 49 urodziny, to też jesteś po 40, nie? A nie chwilę przed 50. Asia, pierwsza 30.

0: David Guetta, Sia, oni też zostaną posłuchać wiadomości z regionu. Mamy ich dużo o 6:00. Bądźcie z nami, bądźcie z RMF Max.
1: Przełomowe odkrycie w temacie dieta. Przed latem się przyda. Trzeba jeść tak, jak napisano w Biblii, w Piśmie Świętym. Bo dzięki temu możemy być długo zdrowi i mieć piękną sylwetkę.
0: Z biblijnych rzeczy najbardziej wyszczupla ten post.
2: Najważniejsze informacje z Krakowa i regionu już teraz w RMF Max. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Jest decyzja środowiskowa dla tramwaju na Azory. Teraz trzeba zdobyć zezwolenie na realizację inwestycji. Trzeba też skombinować kasę.
3: Prowadzimy prace związane z aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Zgodnie z ustaleniami mamy czas na złożenie zaktualizowanych dokumentów do 8 czerwca. Jednocześnie przygotowujemy także materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Naszym celem jest ogłoszenie tego postępowania jeszcze w tym roku.
2: Ile te prace mają kosztować?
3: Szacunkowa wartość inwestycji wynosi około 250 milionów złotych. Gmina Miejska Kraków ubiega się o dofinansowanie projektu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wnioskowana kwota wsparcia to blisko 173 miliony złotych. Natomiast w obecnym WPF-ie na realizację tego zadania mamy zabezpieczone środki w wysokości ponad 80 milionów złotych. Po aktualizacji wniosku o dofinansowanie będziemy czekać się na jego ocenę.
2: Wyjaśniała Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Prace powinny ruszyć w 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przetarg na budowę zostanie ogłoszony jesienią.
4: To jest RMF Max Kraków.
2: W sobotę rusza remont skrzyżowania i torowiska przy kombinacie. Mowa o kolejnej jego części od strony ulicy Ujastek. Szczegółowe informacje w temacie ma Przemek Błaszczyk.
5: To dlatego tramwaje nie będą jeździć od soboty na relacji kombinat Kopiec Wandy i skopca Wandy pod kombinat. Torowcy zabiorą się tam za wymianę 1/3 tego rozjazdu od strony ulicy Ujastek-Mogilski. Pojawią się tam już sławne w Krakowie płyty betonowe, takie jak chociażby mamy dzisiaj na pierwszej obwodnicy i ulicy Piłsudskiego. Naprawione zostaną też peron autobusowo-tramwajowy, torowisko oraz sieć trakcyjna. Prace, przypomnę, startują w sobotę i zakończą się 3 lipca.
2: W tym czasie komunikacja miejska pojedzie objazdami, a ruch samochodowy prowadzony będzie po jezdni północnej Alei Solidarności. Zakrzówek pod lupą. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego będą badać ten teren we współpracy z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Będą analizować m.in. jakość wody i zmiany zachodzące w zbiorniku. W efekcie powstaną trójwymiarowe mapy hydrochemiczne, które pozwolą dokładniej poznać charakterystykę akwenu, zarówno na powierzchni, jak i pod wodą. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. W związku z planowaną przebudową torowiska w rejonie Teatru Bagatela i ulicy Karmelickiej wprowadzone zostały w tamtym miejscu pierwsze zmiany. Wyznaczono dodatkowe miejsca postojowe dla lokalnych dostawców. Zaplanowano również dodatkowe miejsce przeznaczone do odbioru odpadów z okolicznych budynków. Kierowcy, w najbliższych dniach spodziewajcie się tam miejscowych ograniczeń i zmian w ruchu.

0: Mamy taką zasadę w poranku RMF Max, że kiedy dzieje się coś ważnego, to wy 10 minut po godzinie 6 zawsze wiecie o tym jako pierwsi.
1: No i dowiecie się, że są utrudnienia na A2 w rejonie Baranowa. Tam był wypadek. No i teraz autostrada zablokowana.
0: A2 z porannymi utrudnieniami na Mazowszu, a cała reszta porannych spraw załatwiona gładziutko, leciutko, tak jak w Maxie lubicie najbardziej. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Tu wstawaj, nie udawaj.

0: Dracula nie ma łatwego poranka dzisiaj w środę, bo słońce w całym kraju na pewno dzisiaj się pojawi. Tak. Nawet jak na chwilę gdzieś wyjdą chmury.
1: Znieście na chwilę wieko, cieszcie się życiem. 19 minut po godzinie 6. Mam coś o życiodajnych płynach. Chodzi wcale o ulubione płyny Drakuli, tylko ulubione płyny całego naszego pięknego kraju, bo Rosół ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: Czyli kulinarny skarb świata, nasz polski rosół, bardzo dobrze.
1: Tylko, że miała się bardzo źle.
0: Dlaczego?
1: Bo nie ma nas w grupie, która decyduje, czy on jest dobry, czy on jest niedobry. Hej, ilu Polaków, tyle rosołów, ludzie, no.
0: Poczekaj, zaraz Amerykanie odkryją rosół. Wygramy ten... Reklama.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
6: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
5: I wyjdziemy tak wysoko?
6: Tak, kochanie, pod same chmury.
5: I zobaczymy pod stopami las?
6: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
5: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
6: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
5: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
6: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tady
8: masz. Otwórz oczy.
9: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
8: I tak od 35 lat.
10: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
11: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: bujać o świcie, hity na maksa i będzie nas trzymało do samego wieczora. 28 minut przed godziną 7. Zagrać ci coś, Asia?
1: Proszę.
0: Virtuo z akordeonu. Dzień dobry, Polsko.
1: Och, jak pięknie, jak francusko się zrobiło.
0: Robię to tylko dlatego, że jak naciskam w te białe klawisze, to z tych piszczałek dmucha trochę chłodniejsze powietrze.
1: To naciska jeszcze.
0: A to się przyda wszystkim, którzy bez względu na to, czy słuchają nas teraz w Krakowie, w Warszawie, w Pile, w Bydgoszczy, w Białymstoku, czy Trójmieście, czy w Paryżu na kortach,
1: no właśnie,
0: Landa Garrosa.
1: W Paryżu to najbardziej, bo tam się z pogodą dzieje coś, co nie działo się od ponad 175 lat. Jest tak gorąco, że nie da się oddychać, a tenisiści, w tym nasza Iga, dzisiaj muszą w tych warunkach rozegrać mecz.
0: Bo trzeba rakietę skierować w inną stronę, bo teraz jesteśmy tam, gdzie z rakiety dmucha ciepłe. Widziałaś, jak rakieta startuje? Tam jest prawdziwy, żywy ogień! Jezu, wiesz, te bilety były trochę tańsze, ale może trzeba siedzieć z drugiej strony rakiety. Nowość. Nowość od Eda Sheerana. Zrobiona z Martinem Garrixem. 27 do 7.

0: Hity na maksa w środowy poranek nie zwalniają ani na moment. Wszystko po to, żebyście naprawdę dobrze wystartowali w sam środek tygodnia, 21 minut przed siódmą.
1: Pani ministra zabrała głos w sprawie wieku emerytalnego i chce wyrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.
0: Ile?
1: 63 lata. Równo dla jednych i drugich. I mówi, żebyśmy się powoli do tego przyzwyczajali.
0: Okej.
1: A ja nie wiem, czy tak bardzo okej. Jeśli chodzi o wiek emerytalny w przyszłości, młodzież już ma swój pomysł na to. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. I to było właśnie po to, żebyśmy się przyzwyczajali. 6-7, 6-7, 6-7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: W ten weekend Castro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
12: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chojnu.
13: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
14: I po reklamie.

0: LG poranną kawkę przynosi a 10 minut i godzina 7, ale fajnie. No, Szameł, Irek Jakubek, robimy wam trochę lepszy poranek. Bardzo się cieszymy, że wybraliście RMF Max.
1: Papież Leon napisał nowy dokument. I ważna sprawa, bo
0: encyklika.
1: No to trudne słowo. Nowy dokument papież napisał i w tym nowym dokumencie papież cytuje Gandalfa z Władcy Pierścieni, mówiąc o tym, że człowiek powinien się skupić na czasie, w którym żyje i tutaj działać tak efektywnie.
0: Super. Gandalf to jest ten czarodziej z Władcy.
1: Czarodziej.
0: Gandalf. Niewielu mądrych ludzi jest całych ubranych na biało, więc cieszę się, że wreszcie udało mi się jakoś spotkać, nie? 9 minut i godzina 7. My precious.

0: piękna i muzycznie i tak w ogóle Dua Lipa, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: Są utrudnienia na A2 za Warszawą w kierunku Poznania. A2 już zablokowana. Więcej we Flashu za chwilę. Zostańcie, by poznać wszystkie ważne poranne informacje.
2: Reklama.
3: Otwórz oczy.
4: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: to prawda, że zobaczymy góry?
1: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
0: I wyjdziemy tak wysoko?
1: Tak, kochanie, pod same chmury.
0: I zobaczymy pod stopami las?
1: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
0: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
1: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
0: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
1: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
16: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
17: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
16: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan, tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
18: I po reklamie.

0: Jest siódma, są i najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na plecz. A zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców. A2 na Mazowszu o poranku mocno się korkuje. Na odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Biskitki w okolicach Baranowa ciężarówka najechała na autobus stojący na poboczu.
1: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadł w stronę Warszawy, na drugą stronę i w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas. To jest spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej nabiegać.
0: I to jest ostrzeżenie od kierowcy dla kierowców. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez węzeł Grodzisk Mazowiecki. A dziś na stacjach paliw bez rewolucji. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 42 groszy, olej napędowy 6 zł i 75 groszy.
2: Słuchacie RMF Max.
0: To największy od pokolenia krok naprzód. W ten sposób premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wypowiedział się na temat polsko-brytyjskiego traktatu. Jeszcze dziś w Londynie pod dokumentem pojawią się podpisy premierów obu krajów. Dokument ma być gwarantem m.in. zacieśnienia współpracy wojskowej. Przewiduje wspólną produkcję nowoczesnych pocisków obrony powietrznej, szerokie ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów przeciwrakietowych i bezzałogowych. Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa, dotychczasowy wiceprezydent miasta, ma pełnić tę funkcję do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do tego momentu miasto ma funkcjonować normalnie.
3: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
0: Tak zapewnia rządowy komisarz.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: I na otwarcie kosza Zielona Góra ma na koncie zwycięstwo w półfinałowym starciu Orlen Basket Ligi. Ekipa pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia 90-64, a dziś o 20.15 drugie spotkanie półfinałowe z udziałem warszawskich drużyn Legii i Dzików. Poznaliśmy już skład piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Powołania na najbliższe spotkania towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kacper Potulski. Są też Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. W niedzielę we Wrocławiu Polacy powalczą z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. A my będziemy jeszcze do tego wracać.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Piękna pogoda za oknami dziś prawie w całej Polsce. Może zagrzmieć to na południu i południowym wschodzie Polski. Natomiast jeśli chodzi o termometry, pokazują bardzo przyjemne wartości. 19 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie. 20 pojawi się w Poznaniu i w Warszawie. Na termometrach w Katowicach 23 stopnie. Podobnie będzie we Wrocławiu i 25 najwięcej w Krakowie. No i właśnie w Krakowie, w Rzeszowie oraz w Katowicach może zagrzmieć.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: O, mamo, jeszcze raz trzymam pod nią matki. Jennifer Lopez wystąpiła w RMF Max, się papito ucieszył. 10 minut po godzinie 7.
1: Mama i tata teraz posłucha, bo już jest nowy kalendarz na rok szkolny 26 na 27.
0: Dzieci, skupcie się.
1: I wychodzi z tego, że będzie 187 dni bez zajęć dydaktycznych w przyszłym roku szkolnym.
0: Wow! No.

0: I do szkoły w czasie roku szkolnego chodzimy tylko pół roku.
1: A nawet mniej.
0: Ekstra. Trochę to kusi, wiesz, żeby mieć tyle wolnego i może do przyszłego roku to ja nie zdążę zostać nauczycielem.
1: No.
0: Ale jakim ja bym był super woźnym. Chcecie dzwonek? Już, dzwonię!
1: Od września.
0: 10 minut po 7:00, tu RMF Max. Daleko stąd.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long w głośnikach RMF Max. Środę o poranku, równo kwadrans po siódmej.
1: 16, przepraszam, ja się nie upieram, Asia.
0: Mój zegarek pokazuje 15.
1: A jak ktoś się chce nie spóźnić, to 16. A nawet już 26. Wtedy na pewno się nie spóźnicie. 300 do wygrania w RMF Max o poranku. Taką mamy miłą tradycję. Dzisiaj, żeby wejść do
0: tej zabawy.
1: Trzeba się określić w kwestii, o której Skolim już nie jeden raz zabierał głos, mianowicie temperatura!
0: Idzie do nas bardzo gorące.
1: Tak jest.
0: I pytanie, czy już doszło? Dlatego doszło. Spójrzcie na swój termometr i SMS-owo nam napiszcie pod 3001, ile u was na termometrach?
1: Jak gorąco, jak zimno, SMS 3001, dopiszcie nazwę miejscowości, a my zaprosimy jedną osobę do gry o 300. SMS wysłany na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat. Ile u was stopni? 16,5 po siódmej.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki.

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka. Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda. I po reklamie.

0: 19 stopni w Białymstoku. Pozdrawiamy Podlasie. Grudek nad Dunajcem, Małopolska. Tam tyle samo co u Asi w Wielkopolsce. 20 stopni.
1: A 15 w Trójmieście o poranku.
0: Proszę bardzo. A u Marcina się ma no rano. Jaka temperaturka? Gdzie jesteś, Marcinie? Witaj w RMF Max.
2: Witam serdecznie, jestem.
0: I z Marcinem udaje nam się po raz pierwszy w życiu rozmawiać przez CB Radio. dlatego słychać go tak rewelacyjnie. Żądamy lepszego zasięgu dla prądocina, ale to nie przeszkodzi w próbie rozdania, uwaga, 300 zł dla ciebie, Marcin, bo będziesz decydował, kto ma bliżej w swojej porannej trasie, do której dziś jedziemy, w której dziś jedziemy do miejscowości Ciepłe na Mazowszu.
1: Odpowiadasz, Marcin, tylko słowem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej, będziemy cię pytać. Irek do miejscowości Ciepłe na Mazowszu jedzie z Ciepłowa.
0: A Aśka z Ciepłowodów. Taka babska nazwa.
1: Kto ma bliżej, Marcin, Aśka czy Irek?
0: Aśka Irek. Czy Irek?
1: Dobrze, patrz! Jest, no. Okej, jest moc 300 wyobronione. Proszę. Drugie pytanie. Ja do miejscowości Ciepłe jadę z miejscowości Gorące.
0: Przez Ciepłowody. A ja z miejscowości Żar do oczywiście dzisiaj bohaterskich Ciepłych.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, no.
3: Irek.
1: A, źle. Źle. No. I stuwa poszła, ale masz jeszcze dwie ostatnie pytanie. Do miejscowości Ciepłe na Mazowszu, przypominam, Irek jedzie z Piekła Dolnego. Bo tam jest bardziej gorąco.
0: Aśka z Górnego Piekła do miejscowości Ciepłe. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Aśka czy Irek?
3: Irek.
0: Irek. Ja słuchaj, powiedziałeś trzy słowa, wygrałeś 200.
1: Brawo,
0: niech żyje zasięg. Pozdrowienia dla Gorącego prądocina. Liczę na cztery słowa.

0: Legendarna energia hitów na maksa. Niech udzieli się wszystkim tym, którzy o 7:37
1: to duża różnica jest.
0: Słuchają poranka w maksie. Tak, to prawda, ale ja już popatrzyłem, słuchajcie, i Asia przyniosła taką wiadomość, dzięki której świat będzie dużo piękniejszy.
1: Znaczy, przede wszystkim to zmieni się wam życie.
0: No.
1: I to tak bym powiedziała o 180 stopni.
0: Hmm.
1: Jest sposób na długowieczność,
0: tak,
1: na życie długie i zdrowe.
0: Tak.
1: Sen.
0: Sen.
1: Słuchajcie, nie dieta, nie aktywność fizyczna, nie poziom stresu.
0: Co zrobić?
1: Tylko sen, mówią naukowcy.
0: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
1: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
0: Nie, no, nie dzwoń do mnie po 19. Śpię.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: nikogo nie trzeba przekonywać, że hity na maksa grają na maksa, czyli najlepiej tutaj w RMF Max, zwłaszcza w środę o poranku 11 minut przed 8.
1: Internet rozgrzany do czerwoności i nam też się trochę udzieliły emocje tej dyskusji, bo cały naród się zastanawia, ile dać do koperty nowożeńcom, żeby było okej.
0: No to zależy akurat od tego, jak blisko tych nowożeńców jesteście, bo jak jesteście rodzicem, no to nawet do 20 tysięcy podobno. Jak tylko rodzeństwem, to 3 powinno być okej. Tysiące oczywiście. A jak jesteście znajomymi, na przykład z pracy, to do 1000 zł powinno wystarczyć.
1: Tak, ale całe szczęście, że młodzi ludzie chcą pomóc wszystkim tym trzem grupom i się nie pobierają.
0: Dzięki.
1: Ale jakby co, świetny numer na pierwszy taniec. Dive into me. Alok i Kalinda.

0: I to się nigdy nie zatrzyma, bo to jest Daria Zawiałow, to jest poranna energia hitów na maksa w RMF Max. 4 minuty i 8.
1: I 4 wejścióweczki do parku rozrywki w Małopolsce będą po 8.
0: Słuchajcie, by je zdobyć. Max. A za 4 minuty także informacyjny flash. Będziecie na bieżąco, będziemy słuchać razem z wami.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia!
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj!
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
12: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: W RMF Max 8 punktualnie, a zatem czas na najnowsze informacje, czas na Fleszon, na Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Donald Tusk jest z wizytą w Londynie. O 12:00 spotka się z Keirem Starmerem. Dziś premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
2: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obu stron. Umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej.
1: Bogdan Trymorgan, podpisanie traktatu o 13:00 w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Spada odsetek osób bez zatrudnienia. Obecnie wynosi 6%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowanych 934 tysiące bezrobotnych. Pierwsza fala upałów w Holandii i w Belgii. W holenderskim De Bilt temperatura wzrosła wczoraj do ponad 30 kresek, w belgijskim Ukkele 30. Najwyższe majowe temperatury w obu lokalizacjach odnotowano w 1922 roku. Były to ponad 32 stopnie w De Bilt oraz 34 w Ukkele. A u nas dziś bardzo ciepło, ale to jeszcze nie ukrop. Dziś do 25 stopni maksa. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. I na zamknięcie jeszcze coś dla prawdziwych fanów filmu Top Gun. Na aukcji wystawiono hełm lotniczy wykonany specjalnie dla Vala Kilmera, od twórcy roli Icemana, głównego rywala w Ameryce, granego przez Toma Cruise'a. Kask ozdobiony jest pseudonimem bohatera oraz niebieskimi błyskawicami. Na aukcjach pojawiały się już hełmy zarówno Mavericka, jak i Icemana i osiągały zawrotne kwoty. Hełm Toma Cruise'a z Top Gun został sprzedany za ponad 1 000 000 złotych. A teraz już czas na sport.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Czekamy na występy naszych tenisistek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open o 12:00 i starcie Igi Świątek z Czeszką Sarą Bejlek. Drugi mecz na korcie rozegra Magdalinet. Polka powalczy z Jeleną Ostapenko. To około 12:30 i o 16:00 powinno ruszyć spotkanie Magdalena Fręch Jill Teichmann. Za burtą French Open niestety Kamil Majszak, który w pierwszej rundzie przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabio 1-6, 3-6, 4-6.
3: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę.
1: Mówił nasz tenisista Kamil Majchrzak.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: W całym kraju dziś powinno być pięknie, powinno być słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie na południu i południowym wschodzie kraju może pojawią się jakieś tam burze w ciągu dnia, ale to też przejściowe i też no, możemy liczyć na rozpogodzenia. 19 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Szczecinie. 21 stopni to Gorzów Wielkopolski, 20 w Warszawie, 23 stopnie Katowice, 25 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. A jutro do 21 stopni maksymalnie i też słonecznie.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel sali eventowej Sky 7 Kraków. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Rozejrzyjcie się dookoła. Ludzie słuchający RMF Max uśmiechają się trochę częściej. 4 minuty po 8:00.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Świat cały zapraszamy do słuchania Maxa o poranku, bo 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania w tej godzinie.
1: Ale na razie Ameryka. Bo Ameryka się teraz szykuje. No. Dwa ważne święta przed nimi w czerwcu. Najpierw 250 lat Stanów Zjednoczonych, a przy okazji też 80. urodziny prezydenta Trumpa. I z tej okazji właśnie, z tych okazji odbędzie się gala MMA.
0: Ekstra! Super urodzinki! Podobno były skargi, że piñata jest za mało brutalna. Jakby co... Aj, pokaz siły, amerykańska dominacja, gala MMA, ekstra. Będą zawodnicy przebrani za Irat, Wenezuelę, Kubę i po kolei taki blondyn, ale taki złoty blondyn, wiadomo.

0: przyjemnie i z uśmiechem. No i tak też można, a nawet tak trzeba wchodzić w środę. Milky, Just the Way You Are w RMF Max.
1: Żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, trzeba się zamienić w plusk. Naprawdę, przy tej pogodzie inaczej być nie może. Chodźcie nad wodę, chodźcie zrobić fajne plusk do wody i głosówki. RMF Max w naszym Messengerze są czynne właśnie w tej sprawie.
0: Po 4 wejściówki do parku rozrywki dzisiaj zamieniacie się w plusk.
1: Plusk.
0: Do wody, do basenu, do rzeki, gdziekolwiek tam chcecie sobie zrobić plusk. Nagrywacie to na głosówkę i wysyłacie nam na Messengera RMF Max.
1: A jak ktoś czuje, że robi plusk za granicą, rozumiem. Gdzieś na jakichś zagranicznych wakacjach, to wtedy nie jest to plus, tylko splash. Więc róbcie takiego splasha albo plusk, jak wolicie. Messenger RMF Max już przyjmuje wasze głosóweczki.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel sali eventowej Sky 7 Kraków.
4: Reklama.
3: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
5: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundery!
11: Kto?
12: Wundery!
13: Wundery!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Uwaga, uwaga, będę skakał! Uwaga, odsuńcie się!
2: Żeby wygrać 4 wejściówki do Energylandii, dzisiaj trzeba skoczyć do basenu.
3: No bo w Energylandii też jest strefa wodna i można sobie poskakać.
2: Och, to prawda, Piotr już w wodzie, teraz Ola.
3: Ale splash!
2: Prawda, że fajnie? 27 minut przed godziną 9, śpiewająco do basenu wskakuje Martyna.
4: Na szeroką wodę zabiera nas szef, o, bo dzisiaj jest ciepło.
2: Martyna, może Paweł cię weźmie, bo Paweł jest tym szczęściarzem, który 4 wejściówki do Energylandii zdobył, pokonując swój lęk wysokości, wchodząc na 20-metrową wieżę, skacze do basenu, odbijając się na trampolinie.
5: Bojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
2: Jeden, że świetnie skacze, to zobacz, jak szybko wszedł znowu na górę.
5: Bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo, bojojojo.

0: Szczęście na maksa daje nie tylko Dawid Podsiadło w głośnikach RMF Max, ale to jest jeden z czynników, który szczęście może powiększyć i przyspieszyć.
1: Nieszczęście u Oskara Cymsa.
0: Oj.
1: Wybił sobie ząb na końcu. Co się śmiejesz?
0: Co się stało?
1: Śmiała się, że wybił sobie chłopak ząb normalnie. Ej,
0: ale jak
1: Aśka,
0: to?
1: Gdzie jest twoje legendarne współczucie i empatia?
0: No, bardzo współczuję, co się stało?
1: Śpiewa sobie Oskar Cymz, no i nagle uderzył mikrofonem w ząb.
0: Mikrofonem
1: i poleciała licóweczka normalnie. Tutaj. Da się naprawić.
0: Na
1: da
0: całe
1: się
0: szczęście.
1: Naprawić, ale przejdzie do historii. Jako jedyny śpiewający 25-latek, który może powiedzieć, że zjadł już zęby na śpiewanie. Pozdrawiamy, dużo zdrówka oczywiście. 19, nie śmiej się już. 19 minut i 9, jasne.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: so beautiful.
1: A jak się robi gorąco, to brzmią jeszcze lepiej. Anima i Jodzi. Zwłaszcza jak ktoś w pracy i ojci. Żeby ma dzisiaj dużo zajęć, to niech sobie robi maksa, będzie miał jeszcze przyjemniej. Mamy taką moc. 9 minut przed godziną 9:00, zwłaszcza.
2: No i koniecznie znajdźcie czas, żeby trzymać dzisiaj kciuki za nasze dziewczyny.
1: Tak jest!
2: Bo dzisiaj trzy nasze zawodniczki walczą na kortach Rolanda Garrosa. W samo południe o 12:00 Iga Świątek.
1: A tam jest tak gorąco, Jezus Maria, już
2: o południe. 13:00 Magda Linet,
1: o jest,
2: a o 18:00 Magdalena Fręch.
1: A ja sobie zobaczyłem te korty przed chwilą Rolanda Garrosa.
2: No.
1: I generalnie one są pomarańczowe. A tam jest tak gorąco, jeszcze wczoraj były zielone. Mamy fajną nowość. Nie, dobra, nie było.
2: Trzymamy kciuki, dziewczyny.
1: Nowość od Boba Sinclaira.

0: wleciał zdyszany do studia RMF Max i mówi: koniecznie jeszcze przed dziewiątą powiedzcie o tym, że będzie dzisiaj turbo nowość i mega premiera na antenie RMF Max.
1: Chcę więcej! Czyli Fuka i Liwka i Enklawa.
0: I będzie banger taki, że będziemy normalnie tak się kiwać do samego września. Hit na lato gwarantowany. Premierowo wam gramy dzisiaj 17:30 w RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Otwórz oczy.
13: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
12: I tak od 35 lat.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Czas na flash. Słuchacie RMF Max Kraków. Jest 9:00. Paulina Płodzień, ruszamy. Trzy osoby zostały aresztowane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały między innymi w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które już miały problem z prawem. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
1: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
0: Mówił premier Donald Tusk.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Jak już wiecie z naszych fleszy, komisarzem w Krakowie został dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik. Jego zadaniem będzie zarządzanie miastem do czasu wyboru nowego prezydenta. Same wybory odbędą się na przełomie sierpnia i września. Jakie cele na najbliższe miesiące ma nowy zarządca?
3: Nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować ze mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna.
0: Mówił Stanisław Kracik, komisarz miasta Krakowa. Jak podkreśla Aleksander Miszalski, były prezydent miasta, nieodwołana Rada Miasta Krakowa może być sporym problemem dla nowego prezydenta. Ten temat wróci w kolejnych fleszach RMF Max. O poranku monitorujemy aktualną sytuację na drogach. Kierowcy, utrudnienie na skrzyżowaniu ulic Górnickiego i Pachońskiego. Doszło tam do wypadku. Zarezerwujcie sobie więcej czasu na przejazd. A skoro my w temacie dróg, to od jutra kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Jak pojedziemy?
4: Na około tydzień na skrzyżowaniu ulic 8 Pułku i Ruczaj wprowadzimy ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Z kolei ulica Miłkowskiego na 2 tygodnie stanie się jednokierunkowa. Będzie obowiązywał zakaz wjazdu od ulicy Strąkowej.
0: Tłumaczyła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Kiedy zakończą się utrudnienia i budowa 8 Pułku Ułanów, o tym w kolejnych fleszach. Bądźcie blisko radia. Wczoraj świętowały mamy, a już za kilka dni swoje święto będą obchodzili najmłodsi. W ostatnią sobotę maja Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci oraz ich rodziny na świętowanie Dnia Dziecka. Co czeka małych jubilatów, o tym w kolejnym fleszu RMF Max. A nieco później w kalendarzu, w niedzielę 14 czerwca, będziecie mogli się przekonać, jak wygląda praca krakowskiego magistratu od środka. Tego dnia Kraków otworzy drzwi Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. W programie między innymi warsztaty ekologiczne i kreatywne, pokazy kulinarne, mobilne planetarium dla dzieci, pokazy teatralne i cyrkowe. Wstęp wolny. Szczegółowy program znajdziecie na kraków.pl.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
0: Środek tygodnia przywitał nas piękną i słoneczną aurą. Na niebie dominować będzie słońce. Chmury mogą się pojawić, ale nigdzie nie powinno padać. Na skali dziś maksymalnie 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie nieznacznie podwyższone. Do wieczora będzie się wahać. Biometr niekorzystny, ale przy takiej pogodzie chyba nic nie zepsuje nam humoru. Pogodowa sielanka zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. Według synoptyków deszcz nie pojawi się w naszym regionie przynajmniej do weekendu.
2: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
5: Słysząc prognozę pogody, pewnie pomyśleliście, że klimatyzacja w domu to by była super opcja. Mamy na to 14 tysięcy.
6: Więcej niż 14 470. Ale mniej niż 14 490. Pomiędzy są wasze pieniądze.
5: Tak jest, a na www.rmfmax.pl są specjalne okazje. Kto tam wchodzi, ten ma więcej szans na duże pieniądze.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Tak bardzo, że będziemy jutro 5:30. Asia, Irek, dzięki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Tańczy!

0: Jeszcze chwila. Jeszcze chwilunia. Jeszcze te ostatnie 10 sekund razem z Bouncą i Magnetic w RMF Max przed wejściem do roboty jest nasze. No to co? Zaczynamy tą środę, ale wspólnie, w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Kari Incińska, cześć! Pod nogę do kawusi. Katy Perry i California Girls. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
4: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Lato, lato, lato,
10: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercury

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

tym coś na Max Euroczek, a to Good Boys w RMF Max Kraków. Jeździliście ostatnio przy Teatrze Bagatela? No, jeśli dawno, to możecie się nawet trochę zdziwić obecnie. Mamy pierwsze tymczasowe zmiany w organizacji ruchu, które wszyscy kochamy, ale taki full pakiet na pełnej, no to dostaniemy po czerwcówce, do której zostało nam już tylko, uwaga, 8, nie, już 7 dni. Mamy do czego odliczać w najlepszym programie. Do słuchania w pracy z RMF Max Kraków. Zokaria, żeby to już powoli poczuć. Już teraz w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Ta nowość od Oliwii Rodrigo w RMF Max. Czekamy na całą płytę. Jeszcze powiedzmy w poranek, dobra? Przed południe tak liczymy raczej po 10 w RMF Max. Umawiamy się? No dobra. Sprawa jest następująca. Szybka akcja. Ja mam taki magiczny przycisk, co zwie się runda bonusowa, a to oznacza jedno. Mamy niecałe 10 minut, więc ja szybciutko streszczam. Umawiamy się. Jeżeli bierzecie teraz do łapki telefon, teraz i wysyłacie hasło Max pod 7327 za 3,69, to ja je pomnożę 284 razy. A dlaczego warto to robić? Bo w grze ponad 14 tysięcy złotych. Zresztą sami posłuchajcie, nasze aktualne widełki to 14 470 zł to za mało na koncie RMF Max, ale 14 490 to za dużo. I coś czuję, że dzisiaj ta kasa poleci. Kto wie, może właśnie do ciebie. Daj sobie szansę na ponad 14 tysięcy złotych z hasłem Max pod 7327. Szybciutko! RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
17: To wybrałabym prezent z Media Expert.
16: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
17: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
16: I wiele innych zabawek w super cenach.
18: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14:00 pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
2: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje,
22: to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Tu jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Kraków 96 i 7 FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
29: Środek tygodnia przywitał nas piękną i słoneczną aurą. Na niebie dominować będzie słońce. Chmury mogą się pojawić, ale nigdzie nie powinno padać. Na skali dziś maksymalnie 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie nieznacznie podwyższone. Do wieczora będzie się wahać. Biometr niekorzystny, ale przy takiej pogodzie chyba nic nie zepsuje nam humoru. Pogodowa sielanka zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. Według synoptyków deszcz nie pojawi się w naszym regionie przynajmniej do weekendu.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: RMS.

Dla wszystkich osób, które dzisiaj mają pierwsze razy przed sobą, może pierwszy dzień w nowej robocie, albo pierwszy dzień na przykład na egzaminie na prawo jazdy, to Damiano Dawid był specjalnie dla was w RMF Max Kraków. A jeśli zmierzacie dzisiaj na przystanek Reduta 01, to się nie zdziwcie, że tam się dzisiaj nic nie zatrzyma i tak będzie do końca tygodnia w związku z przebudową pętli na prądniku, więc więcej informacji z Krakowa, które mogą wam się przydać już za chwilę w najnowszym fleszu. Nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
6: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
5: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
6: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
16: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
17: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo. Dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
19: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
20: Otwórz oczy.
21: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal Mieszkania na lata.
20: I tak od 35 lat.
22: I po reklamie.
23: Minęła godzina 10. W RMF Max Kraków mamy dla Was najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień. Ruszamy. We Flashu o 10 wracamy do sprawy zatrzymania w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach. To 3 młode osoby w wieku 19 i 20 lat, które wpadły w różnych częściach Polski.
24: Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
23: To był Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Kraków.
23: Pływały w rzekach, jedną ściągnięto nawet ze szczytu mostu. Mowa o hulajnogach, które w Krakowie znajdowano już niemal wszędzie. Ostatnio użytkownik tego jednośladu wjechał z dużą prędkością do miejskiej toalety w Czyżynach i doszczętnie ją zdemolował. Trwa poszukiwanie sprawców, ale też szacowanie szkód.
1: To była nowa toaleta, to jest nowa toaleta, stąd też ta pierwsza część, bo mamy tam dwie kabiny, jedna jest wyłączona w tym momencie z użytku, została wysłana do producenta tak, aby jak najszybciej, jak najlepiej ocenić to, co się da naprawić w ramach środków utrzymaniowych, a co będzie niezbędne, żeby po prostu wymienić, bo te szkody są na tyle duże, że o żadnej naprawie nie ma mowy. Trwa ustalanie faktów, które mogłyby się przyczynić i żeby po prostu z budżetu jednostki nie płacić tego, tylko żeby winowajca poniósł koszty naprawy.
23: Mówiła nam Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Wstępnie naprawa może pochłonąć od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W RMF Max wiemy, czym żyje miasto. W ostatnią sobotę maja Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci oraz ich rodziny na świętowanie Dnia Dziecka. Jakie atrakcje czekają najmłodszych?
9: Przygotowaliśmy tam Dzień Dziecka pełen zabawy, nauki, kreatywnych wyzwań. Przygotowaliśmy niezwykłe warsztaty w ramach Nowochódzkiego Uniwersytetu Dzieci, który rzeczywiście rozbudza i ciekawość świata i pozwala odkryć nowe pasje. Także w ramach NUDU, czyli Nowochódzkiego Uniwersytetu Dzieci, będziemy kodować z robotami. Będą warsztaty komiksu, będzie Wydział Ochrony Środowiska, będzie Wydział Przyrodniczy, Wydział Detektywistyczny.
23: Zapraszał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Mieszkańcy Mydlnik zdecydują o tym, jak będzie wyglądał mural, który ozdobi elewację Domu Kultury przy ulicy Balickiej. To oni też podejmą decyzję, kto go wykona. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się jutro o godzinie 10. Mural to realizacja projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego. Malunek ma nawiązywać do tradycji dzielnicy. I na koniec flesza, garść wiadomości ze świata sportu. Juwenia Kraków powalczy o Puchar Ekstraligi. Półfinałowym przeciwnikiem Krakowian będzie Lechia Gdańsk. To już w niedzielę. Jeśli chcecie kibicować, wpadajcie na rmfmax.pl. Bilety czekają na Was w zakładce Kraków. Środa przyniesie nam prawdziwie letnią aurę. Od rana w regionie mamy dużo słońca i wszystko wskazuje na to, że taka pogoda zostanie z nami do wieczora. Chmury będą się pojawiać, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy. Ciśnienie lekko podwyższone, do wieczora będzie się wahać. Dobra wiadomość jest też taka, że według prognoz deszczu nie zobaczymy przynajmniej do niedzieli.
16: Skoro wiemy, co w pogodzie, to na Waszą pogodę ducha w robocie, żeby wytrzymać do końca tygodnia. Alex Warren w najlepszym programie. Do słuchania w pracy już teraz. Kari Incińska, słuchacie RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

jakimś cudem Ellie Goulding na was dzisiaj nie zadziałała, no to uwaga, teraz mam taki kawałek, przy którym się inaczej nie da. No nie da się nawet na moment, słuchając RMF Max, nie uśmiechnąć. Zresztą spróbujcie sami, to Shaggy przed wami. To co, jedziemy? 3, 4 i ry. Spróbujcie.

0: No i drodzy Państwo, mamy hit na latka. To Modelki i Włodarski i lubię cię jak lato w RMF Max. Oj, lato zapowiada się na maksa gorąco. Mały przedsmak mieliśmy już w ostatnich dniach w całej Polsce, ale wiecie, co się dzieje w Polsce już za tydzień? Długi weekend, panie i panowie. No w końcu. Dokładnie za tydzień wylogujemy się, trochę odlecimy na taki długi weekend, zapomnimy o całym świecie, no i nie ukrywajmy, kasa tutaj się trochę przyda, co? 14 470 zł to obecnie za mało na koncie RMF Max, ale 14 490 to już za dużo. Gdzieś kwotę pomiędzy musicie dzisiaj ustrzelić i zabawa prosta i przyjemna polega na tym, że jeżeli to zrobicie, to cały ten hajs, co do złotówki, leci dzisiaj do was, a nawet jak tam trochę przestrzelicie, to i tak 5 stówek też poleci dzisiaj na wasze konto. No to co? Brzmi jak deal na długi weekend? Nie czekajcie, tylko dawajcie na rmfmax.pl, to tam czekamy na wasze zgłoszenia. rmfmax.pl, wbijajcie po więcej. RMF Max.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czyli dał.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Otwórz oczy.
12: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
11: I tak od 35 lat.
13: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Lasium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
4: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.

Niby kotem w RMF Max, w najlepszym programie do słuchania w pracy, a jednak Kraków. I mam wrażenie, że nagle wszyscy w naszym mieście ostatnio zostali ekspertami od regeneracji, hormonów i takiej optymalizacji organizmu. Pewnie znacie ten scenariusz bardzo dobrze. Jakaś rolka na Instagramie wam się z rana wyświetla, ktoś wstaje o 5 rano, robi sobie trening przy wschodzie słońca i jeszcze mówi, że odkąd bierze peptydy, to sobie tak śpi lepiej, wygląda lepiej i prawdopodobnie rozumie również sens życia. Problem polega na tym, że większość tych cudownych historii opiera się raczej na forach, na TikToku i na stary serio to działa niż na jakiejś konkretnej medycynie i badaniach, więc może to jest taki dobry moment, żeby sobie przypomnieć, że czasami najlepszy taki biohack to nie wcale peptydy za miliony monet, tylko raczej 8 godzin snu i nieodpisywanie na maile po 22. Ja wiem, to brzmi mniej sexy niż sekret długowieczności odkryty w internecie, ale spróbujcie dzisiaj, albo chociaż przez tydzień i sami zobaczcie skutki. Eminem w RMF Max Kraków jako przykład dobrego starzenia się, no to sami posłuchajcie i spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket Energylandia.pl.
3: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Środa przyniesie nam prawdziwie letnią aurę. Od rana w regionie mamy dużo słońca i wszystko wskazuje na to, że taka pogoda zostanie z nami do wieczora. Chmury będą się pojawiać, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy. Ciśnienie lekko podwyższone, do wieczora będzie się wahać. Dobra wiadomość jest też taka, że według prognoz deszczu nie zobaczymy przynajmniej do niedzieli.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: taki koniec. Jeśli teraz biegacie, dawajcie. Jeszcze te 200, jeszcze te 300, a później jeszcze tylko kilka kilometrów i będzie z bani. To Dawid Podsiadło i w dobrą stronę na antenie RMF Max Kraków. Mówiliśmy wam o tym, że w Krakowie się generalnie biega? No, takie pytanko retoryczne. Czas na kolejny przed nami, bo biegacze owszem będą się cieszyć, a kierowcy jak zwykle przeklinać. Już w najbliższą niedzielę w naszym mieście. Uwaga, robicie piątkę i dziesiątkę na trasie. Oczywiście przez zamknięte w tym samym czasie również i ulice, przez Kąpielową, Smoleńskiego i Dzikiej Róży. I mam taką teorię, że gdyby tak codziennie rano zamykać ludziom drogę do roboty, to nagle wszyscy by odkryli sobie pasję do biegania, albo mielibyśmy już totalny home office. Jedno jest pewne, jakość powietrza w naszym mieście i tak by się delikatnie mówiąc poprawiła.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy pojawiają się nowości w RMF Max Kraków, to te niebo w naszym mieście samo się jakoś tak zaczyna przejaśniać. Sprawdzimy to już za chwilę w najnowszej prognozie pogody i w najnowszych informacjach z Krakowa. Punktualnie o 11:00.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lato, lato, lato,
6: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
12: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
11: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
12: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Otwórz oczy.
20: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
19: I tak od 35 lat.
7: I po reklamie.
21: Przed południem w RMF Max Kraków wracamy do Was z kolejnymi najważniejszymi informacjami. Paulina Płodzień, ruszamy. To jest Flash. Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, zapewnia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
22: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy.
23: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po świetnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
22: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
21: Mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, minister klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska.
11: To jest RMF Max Kraków.
21: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. Ulica Piłsudskiego jest już po przejeździe technicznym tramwaju. To oznacza, że składy wrócą do cichego kącika zgodnie z planem 6 czerwca.
0: Po Bożym Ciele można, te tramwaje tam już normalnie wjadą. Do cichego kącika, przy czym tramwaje będą wjeżdżać w ulicę Piłsudskiego od strony ulicy Straszewskiego, od strony Filharmonii. Ponieważ od strony Teatru Bagatela, od strony Podwala, od strony Dunajskiego nie przejadą, ponieważ równolegle 6 czerwca zamykamy rozjazd pod Teatrem Bagatela.
21: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Prezydent Krakowa stracił stanowisko. W niedzielnym referendum nie odwołano jednak Rady Miasta. To, jak twierdzi Aleksander Miszalski, może powodować komplikacje w zarządzaniu. A jakie zdanie ma na ten temat powołany wczoraj na stanowisko komisarza Stanisław Kracik?
1: Dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
21: Przekonywał Stanisław Kracik. Już w niedzielę na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny odbędzie się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny, organizowany wspólnie przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zobaczycie wiekowe samoloty, w planie też koncerty i kreatywne zajęcia lotnicze, jak na przykład budowanie samolotów. Dla najmłodszych przygotowano strefę sensoryczną. Będziecie mogli też odpocząć w strefie chilloutu z leżakami i strefą gastro. Wstęp wolny. Teraz coś dla głodnych wrażeń. Na rmfmax.pl w zakładce Kraków możecie zgarnąć wejściówki do Skywalk Serce Poronina. To drewniana ścieżka z widokiem na całe Tatry. Spacer w górę prowadzi na największy szklany taras widokowy w Europie. Nie czekajcie i wpadajcie na naszą stronę, tam znajdziecie bilety. Piękne słońce i bardzo przyjemna aura będą nam dziś towarzyszyć. Na niebie dominować będzie słońce, choć miejscami pojawią się też chmury. Spokojnie, opadów dziś nie będzie, tak przynajmniej obiecują synoptycy. Na skali maksymalnie do 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie nieznacznie podwyższone i będzie się wahać do wieczora. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą odczuwać lekkie pogorszenie samopoczucia, ale taka pogoda powinna szybko poprawić ten humor.
2: Wiem, że środa, że gaz w robocie pewnie na pełnej, ale te 3 najbliższe minuty są tylko dla nas w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Karin Cińska. Cześć ponownie. Słuchacie Bledki w RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: And what's

0: Dobry bas na dobre przedpołudnie, zawsze spoko, ale Farben w RMF Max. A kto to tam wczoraj zapomniał o życzeniach dla mamusi, co? Rączka do góry, no nic się nie stało, każdemu się zdarza, ale mama, jak znam życie, to i tak zapamięta. Nic straconego, bo my w radiu jesteśmy trochę od tego, żeby wam czasami przypomnieć, czasami trąbić, pocieszać, ale i też dawać gotowe rozwiązania, więc co powiecie tak na... taki hajs, ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max. No myślę, że na bamboniere i na kwiaty starczy, ba, na jakiś taki szybki wypad gdzieś w ramach rekompensaty również. 14 470 zł to obecnie za mało na koncie RMF Max, ale 14 490 to za dużo. Celujemy w kwotę pomiędzy i sprawa prosta, jeżeli trafisz co do złotówki, w całości leci do ciebie. I ja wiem, może być to trudne. Dlatego uwaga, 288 razy w tym momencie mnożę każde twoje zgłoszenie, które zostawisz nam na rmfmax.pl, ale musisz to zrobić teraz, tak w ciągu najbliższych 10 minut, okej? Okay? rmfmax.pl, wbijajcie po kasę już teraz. Max.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście.

0: Zdrowid. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Mistrzowskie okazje w grze!
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.

każdą gorszą godzinę w robocie przypada przynajmniej jedna piosenka Taylor Swift w najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max Kraków. Oto Swiftciary, wcale nie musicie się martwić, ale znamy takie jedyne miejsce w Krakowie, gdzie ludzie zobaczą spalanie poniżej, 6 litrów i jeszcze zaczną robić zdjęcia z zachwytu. Już w najbliższą niedzielę, 5. zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, więc od perełek motoryzacji przez zabytkowe klasyki i po nowoczesne fury. Tam znajdziecie w niedzielę na Czyżynach, a jeżeli chcecie wiedzieć, czym jeżdżą Polacy i że to wcale nie są tanie, tylko raczej droższe samochody, to włączcie koniecznie RMF Max w najbliższą sobotę i program Radiowóz Przemka Kubery od 13. RMF Max. Na dobrą trasę, która zwie się przez środę w robocie. Zara Larsson i Pink Panthers już teraz.

0: No oni mają jeszcze ten blask. To Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Czy to koniec właśnie letniej sielanki, na którą tak długo w maju czekaliśmy? No oby nie! Mamy najnowszą prognozę pogody, którą sprawdzamy dla Was już za chwilę. RMF Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Witam Was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej Wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Otwórz oczy.
6: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
7: I tak od 35 lat.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: I po reklamie.
12: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
13: W RMF Max. Hit za hitem.
12: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Piękne słońce i bardzo przyjemna aura będą nam dziś towarzyszyć. Na niebie dominować będzie słońce, choć miejscami pojawią się też chmury. Spokojnie, opadów dziś nie będzie, tak przynajmniej obiecują synoptycy. Na skali maksymalnie do 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie nieznacznie podwyższone i będzie się wahać do wieczora. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą odczuwać lekkie pogorszenie samopoczucia, ale taka pogoda powinna szybko poprawić ten humor.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Mam to już 10 tysięcy razy i nadal mi się podoba. Apycy, Rosie i Bruno Mars w RMF Max Kraków. No ja nie wiem, jak oni to zrobili. Tymczasem gdzieś tam są takie widoki, podobno tak dobre, że człowiek przez chwilę zapomina o tych mailach, rachunkach, obowiązkach. W małym cichem, rozmaszmy się trochę, powstał Skywalk Serce Poronina, gigantyczna ścieżka w chmurach z największym szklanym tarasem widokowym w Europie. No żal byłoby nie zobaczyć, przyznajcie. No to świetnie, bo mamy dla Was bilety. Wpadajcie, rmfmax.pl, wybierzcie lokalizację Kraków, zakładka konkursu, no i słuchajcie uważnie najbliższych fleszy. O tym, czy ta kalifornijska pogoda w Krakowie w tym tygodniu się pojawi, też za chwilę sprawdzimy. Tymczasem, Whitior 2115.

0: sama.
1: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: rabaty. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
5: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
4: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
5: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Wybiła 12, to oznacza tylko jedno. Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Paulina Płodzień, zapraszam. Zaczynamy od gorącego dziś Paryża. W stolicy Francji ponad 30 stopni powyżej zera. W takim upale mecz drugiej rundy turnieju French Open powinna właśnie rozpoczynać Iga Świątek. Przeciwniczką Polki Czeszka Sara Bejlek. Kilkanaście minut później swój pojedynek zagra Magdalinet, która zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. Po południu Magdalena French zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. French chce zagrać dziś nieco inaczej.
2: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc powinna tutaj zaskoczyć.
1: Mówił trener Magdaleny French Andrzej Kobierski.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: We fleszu teraz szybki rzut oka na drogi. Możliwe jeszcze utrudnienia na Konopnickiej. Za rondem Matecznego w stronę centrum zderzyły się 3 osobówki. Zostajemy na drogach. Od jutra zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Jak będziemy tam jeździć?
3: Te zmiany będą dotyczyły dwóch lokalizacji. Pierwsza z nich na skrzyżowaniu z ulicą Ruczaj. Tutaj ruch będzie odbywał się wahadłowo. Taka organizacja potrwa przez około tydzień. Natomiast ulica Miłkowskiego przez około 2 tygodnie będzie jednokierunkowa. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu od strony ulicy Stronkowej.
1: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Teraz krótka informacja dla wybierających się na Zakrzówek. Szykuje się tam remont ścieżki pieszo-rowerowej. Pierwsze prace już ruszyły. Na czas robót ścieżka zostanie zamknięta. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. W RMF Max nic nam nie umyka. Dziś, jutro i w sobotę w Tauron Arenie Kraków odbędą się bezpłatne konsultacje psychologiczne pod hasłem Rodzina to drużyna, w relacjach nasza siła. To w ramach obchodów 14. edycji Święta Rodziny Krakowskiej. Udział w konsultacjach jest bezpłatny, nie obowiązują też zapisy. Lada dzień dzieciaki będą obchodziły swoje święto. Z tej okazji już w sobotę Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na imprezę. W programie zajęcia w ramach Nowochódzkiego Uniwersytetu Dzieci, warsztaty, koncerty czy planszówki.
4: Będą także planszówki z Galicją oraz wielkie puzzlowanie. Od godziny 10 zapraszamy na te planszówki i puzzle, a później także jeszcze po południu będziemy mogli grać w sali tutaj bliżej przestrzeni Nowochódzkich.
1: Zapraszał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. A dzień później koniecznie odwiedźcie Bagry. W niedzielę odbędzie się tam piknik chorwacki. Na uczestników czekają m.in. koncerty, warsztaty i konkursy dla dzieci. Na wydarzenie dojedziecie specjalną linią autobusową numer 497, która zapewni dojazd z pętli pod górze SKA. Autobusy będą kursować co 20 minut. Z kolei Uniwersytet SWPS w Krakowie zaprasza na parapetówkę. Od jutra do soboty będą się tam odbywać koncerty czy turniej gier. W planie też wystawy. Wszystkie szczegóły na stronie uczelni. W regionie dziś prawdziwa pogodowa sielanka. Środa przywitała nas słonecznym niebem i wszystko wskazuje na to, że deszczu dziś nie zobaczymy. Chmury jednak będą na niebie się pojawiać. Ich może z każdą godziną być coraz więcej. Na termometrach maksymalnie około 26 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, bez większego wpływu na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie lekko podwyższone i do wieczora będzie się wahać. Według synoptyków taka przyjemna i słoneczna aura zostanie z nami przynajmniej do niedzieli.
5: Są takie momenty w robocie, na które się czeka. Ja dzisiaj, nie będę ukrywać, czekałam 5 godzin na to, żeby móc przywitać się z wami właśnie tym numerem. To Talk to You od holenderskiej grupy Another w RMF Max. I ja wiem, że przez najbliższe 3 minuty 10 sekund, tak szybko sprawdzam, czeka was naprawdę masa dobrej energii, która po prostu do was przyjdzie. Poczujcie to już teraz z najlepszym programem. Do słuchania w pracy. Karin Cińska, cześć!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: z małymi kotkami i pieskami. Do tego kawałka przejęły absolutnie mój algorytm. To Milki i David Guetta w RMF Max. Ale słuchajcie, mi się dzisiaj śniło, że rozdałam ponad 14 tysięcy złotych swojemu słuchaczowi. To był cudowny sen, tyle radości, no tyle niedowierzenia i tyle euforii po drugiej stronie słuchawki, więc można powiedzieć, że prawie taki proroczy, no bo dzisiaj w RMF Max mamy do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych, które mogą być wasze. Wbijajcie szybko na rmfmax.pl po więcej szczegółów. rmfmax.pl. Czekam na twoje zgłoszenie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowid.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.

bardzo możliwe, że to uczucie pojawi się już jutro w ramach Night Skating Kraków 2026, bo sezon na rolki wystartował już kilka ładnych tygodni temu w naszym mieście, podobnie jak sezon na nowości od Dawida Podsiadło, na które czekamy. Czekamy na więcej. Słuchajcie, najlepszego programu do słuchania w pracy i tak tysiące osób na rolkach i wrotkach przejadą przez nasze miasto nocą już jutro. Oczywiście ulice będą wtedy zamknięte dla samochodów, a start tradycyjnie już jutro przy Muzeum Narodowym od 18. I serio, taki widok Krakowa bez korków wygląda czasami tak nierealnie, że człowiek zaczyna się w sumie zastanawiać, czy to wydarzenie sportowe, rozrywkowe, czy może już jednak jakaś wizualizacja AI-a. Ale dajcie się temu porwać. To jest znakomita okazja, żeby się trochę poruszać, a nawet i poznać nowych ludzi. Razem z nami z RMF Max my też jedziemy. I podobnie dajcie się porwać też Ray, chociaż tu, o to nie trudno. Ray, where is my husband? Już teraz.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lato,
6: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czy ci dał.
13: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: W regionie dziś prawdziwa pogodowa sielanka. Środa przywitała nas słonecznym niebem i wszystko wskazuje na to, że deszczu dziś nie zobaczymy. Chmury jednak będą na niebie się pojawiać. Ich może z każdą godziną być coraz więcej. Na termometrach maksymalnie około 26 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, bez większego wpływu na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie lekko podwyższone i do wieczora będzie się wahać. Według synoptyków taka przyjemna i słoneczna aura zostanie z nami przynajmniej do niedzieli.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Takie

wszystko, co dobre, musi się kiedyś kończyć. O czym przed chwilą Daria Zawiałow na antenie RMF Max Kraków, jeżeli nie zdążyliście się nacieszyć juwenaliami krakowskimi. No to spokojnie, już jutro startują jukenalia za to. Na scenie m.in. Miju, Gaz Bałagany, Don Góralesko, Fuka, a także i Paluch. I no wiadomo, że mamy dla was bilety, więc wpadajcie szybciutko na rmfmax.pl do zakładki konkursy i wybierzcie lokalizację Kraków. rmfmax.pl. RMF Max. RMF Max. Kari Incińska, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9 w najlepszym programie do słuchania w pracy, a za chwilę po 13 Dawid Miązek i Wszystko gra w RMF Max. Trzymajcie się. Buziaki, pa, pa.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowit.
2: I po reklamie.
16: Słuchacie RMF Max Kraków. Czas na flash. Wybiła 13. Paulina Płodzień, zaczynamy. Nawet kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymane osoby w przeszłości miały już na koncie podobne przestępstwa.
17: Działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. bo policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
16: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Kraków.
16: Od wczoraj obowiązki prezydenta Krakowa pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent. Będzie zarządzał miastem do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów na przełomie sierpnia i września. A czy planuje w nich kandydować?
1: Absolutnie wykluczam kandydowanie i chcę mieć na ten okres święty spokój od takich pytań.
16: Mówił Stanisław Kracik, komisarz miasta Krakowa. Na hulajnodze wjechał z impetem do miejskiej toalety i zdemolował pomieszczenie. Do zdarzenia doszło w Czyżynach. Jak to się stało?
2: Nie znam dokładnie, jaka była kolejność zdarzeń, natomiast na miejscu zastaliśmy wyważone drzwi, rozwaloną kasetkę na pieniądze, która umożliwia wejście. No i oczywiście tą nieszczęsną hulajnogę w środku. Ona wydaje się, że nie uczyniła aż tyle zniszczeń, które były obok, czyli gdzieś zniszczone pojemniki na mydło, oderwane specjalne uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami, więc takie drobne rzeczy robią też dużą sumę i tutaj stąd też to zgłoszenie na policję i szukanie winnych.
16: Mówiła Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Przez cały miesiąc trwa funduszowy maj. W ramach akcji w niedzielę będziecie mogli wybrać się na spacer po Zakrzówku i poznać jego zakątki. W planie też różne spotkania i warsztaty. Wszystkie szczegóły na funduszeeuropejskie.gov.pl. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Przed godziną mówiliśmy Wam o atrakcjach, jakie z tej okazji szykuje dla najmłodszych Nowochódzkie Centrum Kultury. Ciekawe plany przygotowało też MPK. Już w niedzielę w zajezdni Przybrożka będziecie mogli poprowadzić tramwaj, wziąć udział w animacjach i zjeść coś dobrego. Co jeszcze czeka uczestników wydarzenia?
15: Poza tym, że będziemy pokazywać nasze najnowsze pojazdy, tramwaje i autobusy, no to pojawią się także pojazdy zabytkowe. Też będzie można do nich wchodzić.
16: Wyjaśniał Marek Gancarczyk z MPK. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka również w Skawinie. W ten weekend na Stadionie Miejskim odbędzie się wydarzenie pod hasłem Małopolska bawi się razem, czyli Dzień Dziecka i piąty memoriał imienia Krystiana Popieli. W programie m.in. turniej piłki nożnej, animacje, brokatowe tatuaże, malowanie twarzy czy rodzinny challenge z nagrodami. Na uczestników będą czekać też bezpłatne dmuchańce, strefa rozrywki oraz strefa gastro z przekąskami. Kolejne godziny za oknami z piękną pogodą i dużą dawką słońca. Najnowsze prognozy jednak nie wykluczają burz. Te mogą się miejscami pojawić. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie lekko podwyższone, do końca dnia będzie się wahać. Biometr niekorzystny. Na termometrach maksymalnie odnotujemy około 26 kresek na plusie. Prognozy na kolejne dni optymistyczne. Wciąż na niebie będziemy mieli dużo słońca, a na skali wysokie wartości, bo powyżej 20 kreski na plusie.
18: Dzisiaj mocno trzymamy kciuki w Paryżu za Igę. Póki co jest dobrze, może nie gładko, ale pierwszy set do przodu. Oby tak dalej, a zaraz zaczynamy kibicować jeszcze Magdzielinet. No trochę będzie tego kibicowania, ale jeszcze więcej grania hitów na maksa. To jest program I Wszystko Gra. Dawid Miązek, dzisiaj z Wami jestem do godziny 17, a emocje nie tylko tenisowe, bo przecież dzisiaj przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Więcej szczegółów już niedługo, na razie Bibi Rexa, Fadeless, New Religion.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Beautiful. Animal Joji w RMF Max. Już jest beautiful muzycznie, pięknie, a po południu, no już jest po południu, ale takim późniejszym troszeczkę popołudniem będzie u kogoś pięknie też finansowo. I teraz ktoś ma taką reakcję. Jakie piękne, jak jesteśmy przed pierwszym. Tak, wiem, ja też mam kalendarz i widzę, co się dzieje na moim koncie. No ale słuchajcie, szybciutko, dzisiaj możemy tę sytuację u kogoś z was zmienić, bo przecież w zabawie za dużo, za mało, taki hajs nie w kij dmuchał. Ponad 14 tysięcy złotych, a dokładnie o tej kwocie wiemy na pewno, że to jest więcej niż 14 470 i mniej niż 14 490, więc te widełki są już takie owąziutkie. No i tylko strzelić, ile to dokładnie tam jest ukryte i zgarnąć te pieniądze dla siebie w finale. Ale najpierw, żeby się na ten finał załapać, to SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, czyli tyle co nic, a w zamian możesz przytulić ponad 14 koła. No nawet jak nie trafisz w tym finale, nie życzę, ale nawet jak nie trafisz, to i tak 500 zł wraca do ciebie, no to piękna sprawa. Wchodź do gry, ktoś tę kasę na pewno zgarnie, może dzisiaj i może to będziesz właśnie ty. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: MAX. Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
2: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
1: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
2: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.
13: Wyj głośniej.
14: Miej fan.
13: RMF Max. Kraków 96 i 7.

obejmuje noc. Jonathan, Liwka i PZ w RMF Max, ale właśnie będą noce, słuchajcie, zarywane. Helena, trzymaj mnie, mam zawał. Twórcy legendarnej gry Wiedźmin, czyli polska firma CD Projekt Red, właśnie przed dosłownie godzinką ogłosiła, że powstanie jeszcze jeden dodatek do genialnego Wiedźmina 3 Dziki Gon, czyli gry, która była po prostu absolutnym dominatorem swego czasu i przy którym wszyscy spędzali długie godziny, wszyscy gracze oczywiście. No a to jest o tyle sensacja, że od premiery minęło już 11 lat i zanim powstanie Wiedźmin 4, to jeszcze będzie Wiedźmin 3, dodatek się będzie nazywał Pieśni Przeszłości. Tylko zła wiadomość jest taka, że wyjdzie w 2027 roku i nie wiadomo dokładnie kiedy. A ja już chciałem wniosek urlopowy wypisywać do szefa. Jakieś zwolnienie od opieki nad dzieckiem. Ja przez 2 tygodnie mogę płacić alimenty. Naprawdę, dla Wiedźmina mogę to zrobić. Tame Impala, Genie, Dracula.

0: Magnetic to Bauza w RMF Max. Iga Świątek jak magnes dzisiaj tak przyciąga nam zwycięstwo. Pierwszy set wygrany 6-2. W drugim już Iga prowadzi 4-2. Także no, szykuje się, że będzie dobrze. Ale nie zapeszajmy, oczywiście kibicujemy dalej. A Magdalinet startuje planowo za 15 minut. A u nas planowo za chwilkę prognoza pogody. A pani Calvin Harris, Rihanna, This is what you came for.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nadajemy się. Od rana.
7: To Ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo. Dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
10: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
11: Lato, lato, lato,
12: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
13: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Kolejne godziny za oknami z piękną pogodą i dużą dawką słońca. Najnowsze prognozy jednak nie wykluczają burz. Te mogą się miejscami pojawić. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie lekko podwyższone, do końca dnia będzie się wahać. Biometr niekorzystny. Na termometrach maksymalnie odnotujemy około 26 kresek na plusie. Prognozy na kolejne dni optymistyczne. Wciąż na niebie będziemy mieli dużo słońca, a na skali wysokie wartości, bo powyżej 20 kreski na plusie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forking. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: RMF Max.
8: RMF Max Kraków.

Po czym poznać, że człowiek jakoś tak podświadomie myśli o fajrancie, czeka na fajrant o tej porze? No po tym, że jakoś tak zupełnie nieświadomie mi się w playliście dwie piosenki o czekaniu ułożyły. Przed chwilą Wait So Long, tak długo czekam, Swedish House Mafia, a za chwilę nie mogę czekać. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Zresztą świetna nowość. Jak ktoś kończy o 14, to już się długo na fajrant nie naczeka. A punktualnie o 14 u nas Flash o związkach partnerskich będzie, a po nim pogoda.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
5: dalej masz. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
2: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Gramy.
6: Nie oceniamy.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: Jest 14, a wysłuchacie RMF Max Kraków. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, mówi szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się debata i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Głosowanie w piątek. Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
8: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom, także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
7: Mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Paweł Szefernaker uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego, a na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego.
5: To jest RMF Max Kraków.
7: Tylko do piątku Zarząd Inwestycji Wodnych czeka na pomysły na nową fontannę na rynku głównym. Przypomnijmy, obecna szklana piramida nie sprawdziła się. Woda z niej zaczęła przeciekać do podziemnego muzeum na rynku. Szczegóły w temacie ma dla Was Przemek Błaszczyk.
9: Dzisiaj szklana fontanna piramida na rynku jest atrakcją, ale dla gołębi. Stała się dla tych ptaków ekskluzywną toaletą. Krakowianie w konsultacjach jasno wskazali, że jej poprzedniczka, czyli fontanna Zina, była najlepszym rozwiązaniem.
10: A jaki był ten głos suwerena? Przypomnijmy, jakiej fontanny chcą krakowianie?
11: Prostej, takiej, która będzie łącznikiem między pamięcią, tym, co było kiedyś, czyli fontanną profesora Zina. Absolutnie mieszkańcy odrzucili tutaj głos dotyczący na przykład multimediów, błyskających świateł, neonów, muzyki.
9: Wyjaśnia Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.
7: Ilu projektantów weźmie udział w konkursie? Przekonamy się w piątek. W RMF Max ten temat będziemy śledzić. We Fleszu po południu dobre informacje dla mieszkańców Cichego Kącika. Ulicą Piłsudskiego pojechały tramwaje. To na razie jazdy testowe. Jak przekonuje ZDM, tramwaje na tę trasę wrócą 6 czerwca, za to znikną spod Teatru Bagateli. Ruszają tam prace na torach.
12: Taki stan potrwa do końca wakacji. 1 września, zgodnie z kontraktem, mają wrócić tramwaje na pierwszą obwodnicę, czyli będą mogły 1 września już tramwaje przejechać na linii Dunajskiego Podwale Dunajskiego, natomiast ciągle nie będą mogły wjechać w ulicę Karmelicką.
7: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Remonty nie tylko na torach. Na początku czerwca wystartuje remont ulic Jancarza i Bohomolca. Z powodu prac nie przejedziecie samochodem na odcinku od ulicy Kurzej do ulicy Parnickiego. Pojadą tamtędy tylko autobusy. Prace potrwają 3 miesiące. W RMF Max wiemy, czym żyje miasto. Już jutro o 20:00 rozpocznie się drugi w tym sezonie przejazd rolkarzy Night Skating Kraków. Tym razem uczestnicy pokonają aż 21 kilometrów i odwiedzą plac centralny w Nowej Hucie. Zbiórka o 19:30 przy Muzeum Narodowym. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Ilu uczestników wzięło udział w ostatniej edycji? O tym w kolejnym Fleszu słuchajcie RMF Max. RMF Max teraz rzut oka na mapę meteo. Na niebie dziś dominować będzie słońce. Zachmurzenie może jednak wzrosnąć. Niewykluczone są także burze. Na skali wysoko. Dziś maksymalnie do 26 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie podwyższone. Do wieczora będzie się wahać. Biometr niekorzystny może psuć humory meteopatów. Jutro za oknami także sporo słońca, ale na skali już nieco niżej. Słupki rtęci nie przekroczą 22 kreski.
4: No, Iga Świątek mamy już w kolejnej rundzie French Open, 6-2, 6-3 z czeszką Bejlek. No może nie było spacerku, ale zgodnie z planem. Teraz jeszcze czekamy na Magdę Linet, która zaraz powinna wychodzić na kort. Już ją tak przesuwają od godzinki. Ej, no weźcie, nie przesuwajcie nam Magdy. To z dedykacją dla niej, jak już na ten kort wyjdzie nareszcie męskie granie orkiestry. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Iceland od Earboxa w RMF Max. Numer, który no co prawda na chwilkę tylko, ale jednak zabiera nas gdzieś na południe Stanów Zjednoczonych. Jakiś Nowy Orlean, te klimaty, no chciałoby się tam polecieć, pojechać, ale to nie są tanie wycieczki do tego USA. No ale komuś się marzą takie wakacje, to ekstra 14 tysięcy złotych, nawet z lekką górką od RMF Max powinny już pozwolić się spełnić takie marzenie. Mówię o tym dlatego, że co najmniej 14 471 zł jest dzisiaj do wzięcia w finale zabawy za dużo, za mało. Dokładnie to kwota między 14 470 a 14 490 zł. Już naprawdę jest wąsko, już coraz łatwiej trafić, trzeba tylko no zgłosić się do gry i nie tak jak wczoraj odebrać telefon, jak będziemy dzwonić, bo to mega ważne. I teraz wyobraź sobie tak, siedzisz sobie końcówka pracy, trochę może znudzony już i nagle odbierasz telefon od RMF Max, podajesz jakąś kwotę na czuja i się okazuje, że to jest ta właściwa kwota i te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj widzisz na swoim koncie. No piękna sprawa, prawda? I to nie jest science fiction, po prostu wejdź do gry i spróbuj. rmfmax.pl albo hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za tyle co nic, za 3,69, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych może być twoje. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327. Max.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
18: Otwórz oczy.
19: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości?
9: Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
15: I tak od 35 lat.
19: I po reklamie.

Zokeria, czyli Andy Dust z Harrisem, to jest RMF Max, a teraz coś dla tych, którym wakacje kojarzą się przede wszystkim z city breakami, z takimi wypadami do różnych miast na weekend albo przedłużony weekendzik. Jeden z portali zrobił taki świeżutki ranking city breaków 50 europejskich miast. Sprawdzono pod kątem kosztów zakwaterowania, jedzenia na mieście, transportu publicznego, ile kawka kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No i najtaniej od najtańszych zaczniemy. Wypada, słuchajcie, Sarajewo, stolica Bośni i Bukareszt rumuński. Tutaj poniżej 300 euro taki weekendowy wypad nas będzie kosztował. W czołówce też Tirana, Belgrad, Ryga. No a jeżeli chodzi o czołówkę najdroższych, no to północ Europy, Edynburg, Kopenhaga i Oslo. Oslo jest najdroższe, standardowo 850 euro za weekend. No koszty można trochę obniżyć zupkami chińskimi i spaniem na ławce, ale pro tip, każdy zna kogoś, kto pracuje w Norwegii. Wystarczy tylko odświeżyć kontakty. Hej, chcesz coś z Eivonu? A propos, back to Francis Sombra.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
3: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
2: Nie dzwoń do mnie po 19.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: RMF Max, teraz rzut oka na mapę meteo. Na niebie dziś dominować będzie słońce. Zachmurzenie może jednak wzrosnąć. Niewykluczone są także burze. Na skali wysoko. Dziś maksymalnie do 26 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie podwyższone. Do wieczora będzie się wahać. Biometr niekorzystny może psuć humory meteopatów. Jutro za oknami także sporo słońca, ale na skali już nieco niżej. Słupki rtęci nie przekroczą 22 kreski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Hit na maksa!
5: RMF Max Kraków.

Beautiful Now, Z i John Bellion tuż przed 15 w RMF Max. Słuchajcie, nasz obecny rząd już jest największym liczebnie rządem w historii. Liczy ponad 130 osób. No to teraz będzie pewnie zmniejszany, tak? Będzie, prawda? No nie, właśnie nie, jeszcze się powiększy. Kto do niego dołączy, bo to znana postać, to o tym powiemy we Fleszu o 15. Będzie też flesz sportowy, zajrzymy na korty French Open, gdzie walczy Magda Linet. A póki co robimy sobie gorący letni klimacik z modelkami. Lubię cię jak lato.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
3: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, pianaparty, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smok. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: 15. To czas na Flash w RMF Max Kraków. Paulina Płodzień, ruszamy. Ryszard Petru dołączy do rządu. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kiedy to nastąpi?
2: A niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i teraz ważne informacje dla kierowców. Od jutra inaczej pojedziecie w rejonie budowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Będziemy mieli wahadło na skrzyżowaniu z ulicą Ruczaj, a ulica Miłkowskiego stanie się ponownie drogą jednokierunkową. Do kiedy te zmiany mają obowiązywać?
3: Roboty budowlane, które trwają na trzech odcinkach, pierwszym, trzecim oraz czwartym, będziemy chcieli zakończyć do końca tego roku.
1: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. W planie też przebudowa ulicy Witosa. O szczegóły dotyczące tej inwestycji będziecie mogli zapytać już jutro podczas spotkania informacyjnego. Odbędzie się ono o godzinie 17 w szkole podstawowej numer 149 przy ulicy Bujaka. W trakcie niego dowiecie się też, jakie zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w związku z tymi pracami. Projekt obejmuje przebudowę odcinka ulicy Witosa od skrzyżowania z ulicami Halszki i Beskidzką do skrzyżowania z boczną ulicy Witosa. Już w poniedziałek Dzień Dziecka. Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza jednak do zabawy wcześniej. W sobotę przygotowali dla najmłodszych szereg atrakcji. Warsztaty, koncerty, puzzle czy planszówki. A we wtorek kolejne atrakcje. Tego dnia zapraszają Was na wieczór premier.
4: O godzinie 18 w sali teatralnej Nowochódzkiego Centrum Kultury wieczór premier. Grupa tańca współczesnego Forma zaprezentuje swój program na zakończenie roku artystycznego oraz podsumuje 25 lat działalności tej grupy. Także to także jest niezwykła atrakcja dla dzieci, młodzieży. Można podpatrzeć swoich kolegów, koleżanki, które właśnie występują w grupie tańca współczesnego Forma.
1: Zapraszał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. O kolejnych atrakcjach jeszcze w RMF Max powiemy. Bądźcie blisko radia. W RMF Max teraz ważne przypomnienie dla rodziców przedszkolaków. Kraków uruchomił system Vacatio, dzięki któremu przedszkola samorządowe prowadzą elektroniczne zapisy na tak zwane dyżury wakacyjne. Ma on ułatwić rodzicom zorganizowanie opieki na wakacje, a samorządowym przedszkolom zarządzanie miejscami. Swoje dziecko zapiszecie przez stronę miasta albo portal edukacyjny. Już jutro startują Jukenalia. Scenę do czerwoności rozgrzeją Don Guralesko, Łzy czy Wojciech Baranowski. Koniecznie wpadnijcie. To wszystko na teraz. Za moment flash sportowy będzie miał go dla Was Krzysiek Chwaliński.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Zaczynamy od tenisa. Upał w Paryżu nie przeszkadza i ze świątek Polka pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlomowego turnieju Rolanda Garrosa.
7: Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów.
6: Ale najważniejszy jest awans, dodaje Patryk Serwański. A w trzeciej rundzie świątek zagra ze zwyciężczynią trwającego właśnie meczu Magdalinet Jelena Ostapenko. A dziś jeszcze starcie Magdalena Fręch, Jill Teichmann. Mecz powinien się rozpocząć około 16:40. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Wieczorem Legia Warszawa zagra z Dzikami Warszawa.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Nad Krakowem dziś sporo słońca, ale żeby nie było tak pięknie, to miejscami pojawią się chmury. Najnowsze prognozy nie wykluczają też burz. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać do jutra. Biometr niekorzystny, także meteopaci mogą skarżyć się na kiepskie samopoczucie. Na skali wysoko. Dzisiejszy mak 126 stopni. Jutro już te wartości trochę spadną. Termometry pokażą maksymalnie 22 kreski, ale na niebie nie zabraknie słońca.
0: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: A może by tak jakąś rundą bonusową, słuchajcie, zarzucić, żeby zwiększyć szanse na kasę, wasze szanse? Zaraz coś wykombinujemy. Na razie Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Beauty and a Beat.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Skra.

0: Hello, to jest RMF Max i to jest, słuchajcie, ja myślę, bardzo dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Czy nasze portfele albo nasza zawartość naszego konta przed pierwszym pęka w szwach? No raczej nie. Czy ponad 14 koła, które jest do wzięcia w RMF Max, mogłoby poprawić tę sytuację? No raczej tak. Czy jesteśmy już blisko odgadnięcia kwoty ukrytej na naszym koncie? Zdecydowanie tak. A czy 287 to więcej niż jeden? No pewnie, że tak. No to sami widzicie, że tu nie trzeba łączyć żadnych kropek, to się samo układa w logiczną całość. Zgarnij ponad 14 tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało, bo teraz masz na to dużo większą szansę. 287 razy większą szansę, bo tyle razy mnożymy wszystkie SMS-y, które do nas teraz przyślesz. Nie czekaj, tylko ślij hasło MAX pod numer 7327. Ile to kosztuje? 3,69 z VAT-em. No a w zamian możesz przytulić ponad 14 koła. I to już niedługo, bo za godzinkę finał niecałą. Aha, zgłoszenia online też mnożymy ze strony rmfmax.pl, także tam też zapraszam, parę kliknięć i jesteście w grze. O ponad 14 tysięcy złotych. Ostatnia runda bonusowa potrwa tylko 8 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. RMF
1: Max. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
4: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
16: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
17: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
16: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
18: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.

Nasz rodzynek Jeremy Sochan, jego drużyna New York Knicks awansowała już do finałów NBA. On co prawda wielkiego udziału w tym nie ma, raczej symboliczny, ale jest w tej drużynie, jest o krok od zgarnięcia mistrzostwa. No ale słuchajcie, ciekawe jest to, że w drugim półfinale walczy jego była drużyna, w której grał jeszcze na początku roku, San Antonio Spurs. No jeżeli się tak zdarzy, że właśnie to San Antonio do finału awansuje, no to finały się jeszcze nie zaczną, a Jeremy Sochan już wie, że zgarnie medal. Piękna sytuacja. To mi przypomina trochę takich niektórych polityków, którzy jak jest ta władza, to są wiceministrami, a jak jest inna, to są dyrektorami, że kto by nie wygrał, to oni zawsze wygrywają. Another 54 Ultra i talk to you.

0: Jeśli komuś z was ten numer kojarzy się z synthpopem lat 80., to to jest bardzo dobre skojarzenie, bo to właściwie jest przeróbka hitu sprzed, uwaga, 43 lat. W oryginale New Order i Blue Monday, a to jest wersja Dub Dogs, Fezo i Zarka. How does it feel? W RMF Max cofnęliśmy się w przeszłość, to teraz w przyszłość nieodległa, za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: W ten weekend Castro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
18: I po reklamie.
19: Hity pod same drzwi.
20: For free.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
10: Nad Krakowem dziś sporo słońca, ale żeby nie było tak pięknie, to miejscami pojawią się chmury. Najnowsze prognozy nie wykluczają też burz. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać do jutra. Biometr niekorzystny, także meteopaci mogą skarżyć się na kiepskie samopoczucie. Na skali wysoko. Dzisiejszy maks 126 stopni. Jutro już te wartości trochę spadną. Termometry pokażą maksymalnie 22 kreski, ale na niebie nie zabraknie słońca.

0: Belly Dancer od Iman Beka i Bajora, to jest RMF Max, ależ tam zacięta walka w meczu na French Open Magdy Linet z Jeleną Ostapienko. Dały sobie po razie, po secie wygrały, a teraz w tym decydującym trzecim walka na żyletki, ale mamy nadzieję, że we fleszu o 16 już będziemy mogli wam powiedzieć, że Magda Linet wygrała. Trzymamy za to kciuki, a jak wygra, to w następnej rundzie będziemy mieć polski mecz Magda Linet i Iga Świątek, ale będą emocje. A na razie to będzie świetna nowość od Jonatana Gibbsa i Kukona. Ty masz prawie 16 na zegarach.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Nadawcy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Otwórz oczy.
10: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
9: I tak od 35 lat.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
16: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
17: Sity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
18: Minęła 16 w RMF Max Kraków. Czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Paulina Płodzień, zaczynamy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty zapowiedział kontrolę w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, dzieje się to w związku z doniesieniami o podjęciu pracy przez Ziobrę dla Telewizji Republika. Elementem wniosku o wypłatę poselskiego uposażenia jest klauzula dotycząca wynagrodzenia.
19: Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego. Jednocześnie zobowiązuje się, że zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał.
18: Powiedział Włodzimierz Czerzasty.
1: To jest RMF Max Kraków.
18: Nieodwołana Rada Miasta Krakowa może być sporym problemem dla nowego prezydenta, przestrzega były już włodarz miasta Aleksander Miszalski. Przypomnijmy, od wczoraj stanowisko komisarza pełni Stanisław Kracik.
20: Czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czekać 2,5 roku burzy i chaosu.
18: Mówił Aleksander Miszalski. Trwa budowa parkingu Park and Ride w Bronowicach. Na początku czerwca zaczną tam obowiązywać zmiany w ruchu. I tak zamknięty zostanie fragment ulicy Bronowickiej. Mowa o jezdni północnej między ulicą Stańczyka a zjazdem na łącznicę w kierunku ulicy Armii Krajowej. Samochody będą tam jeździć jezdnią południową. Tam jej jeszcze nie było. Mowa o hulajnodze, która wylądowała w miejskiej toalecie w Czyżynach. Ktoś wjechał do środka na tym jednośladzie i zniszczył przy okazji wnętrze toalety. Naprawa może pochłonąć od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
21: Tutaj mamy do czynienia z konkretnym aktem wandalizmu, stąd też zawiadomienie nie tylko ze strony jednostki na policję, ale też do firmy, która wyprodukowała. Mamy tutaj drzwi, które miały być odporne na tego typu zdarzenia.
18: Jak zarządca chce teraz zapobiegać podobnym zdarzeniom?
21: Tam monitoringu jeszcze nie ma, natomiast po tym, co zaszło, oczywiście tutaj ta decyzja o monitorowaniu tego terenu jest jasna.
18: Przyznaje Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Już za nieco ponad 2 tygodnie, 14 czerwca, będziecie mogli przekonać się, jak wygląda praca krakowskiego magistratu od środka. Tego dnia Kraków otworzy drzwi Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. W programie m.in. warsztaty ekologiczne i kreatywne, mobilne planetarium dla dzieci, pokazy teatralne i cyrkowe. Wstęp wolny. A nieco wcześniej w kalendarzu, bo już w sobotę, warto zajrzeć do klubu Studio. Tam czekają Was wyjątkowe prelekcje. To w ramach wydarzenia organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Nad Krakowem dziś sporo słońca, choć miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. Synoptycy nie wykluczają też burz, dlatego warto zerkać na prognozy. Na termometrach wysoko, maksymalnie do 25 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie utrzyma się do jutra. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś narzekać na gorszy nastrój. Jutro trochę chłodniej, maksymalnie około 22 stopni na skali, ale słońca nadal nie zabraknie.
22: 16 na zegarach, a w kalendarzach 27 dzień maja, dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, pozdrawiamy gorąco. Wczoraj był dzień mamy, jak ktoś się spóźnił z życzeniami, no to dzisiaj koniecznie trzeba nadrobić. A parę dni temu mieliśmy, słuchajcie, dzień Drakuli, tak jest, takie święto i na pewno nikt nie zadzwonił z życzeniami, bo nigdy nikt nie dzwoni. No to z dedykacją dla smutnego Drakuli, Tame Impala, Genie i Dracula. To jest i wszystko gra w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Sezon piłkarski trwa w najlepsze, bo przecież przed nami za już paręnaście dni Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, jakby ktoś chciał, to cały czas można kupić bilety na mundial. Tak, na stadion, oczywiście, że tak. Ceny na oficjalnym portalu odsprzedażowym FIFA, no takie na przykład 3000 dolarów, 4 albo 16 tysięcy. Nie, to nie są miejsca VIP-owskie, zwykłe miejsca, do których jeszcze oczywiście trzeba doliczyć przelot, noclegi, które też osiągnęły jakieś kosmiczne kwoty. Także powiem wam, ja bym chyba jednak te kasy zainwestował, nie wiem, w nową kanapę, nowy telewizor stucalowy, jeszcze na remont przedpokoju by zostało i zapas napojów do końca mundialu. I to tego za 4 lata. I widzicie, okazuje się, to jednak lepiej, że Polska nie awansowała na ten mundial, bo teraz nie mamy dylematu, czy wydawać pieniądze, czy nie wydawać. Oni to zrobili dla naszego dobra. Dzięki, chłopaki. Damiano, Dawid, The First Time, RMF Max.

0: Ale Farben z René Miller w RMF Maxa. Jeżeli dołączaliście do naszej zabawy za dużo, za mało, no to teraz bądźcie czujni jak surykatki na pustyni wypatrujące. Nie wiem, czego one tam w sumie wypatrują, ale nieważne, czujni bądźcie, bo już niedługo, już za mniej niż 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy w grze.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
7: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
6: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
7: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nareszcie przed chwilą od męskiego grania i nareszcie nadszedł ten moment, który każdy prezenter RMF Max kocha najbardziej. Znaczy wtedy, kiedy możemy porozdawać pieniądze. Znaczy nie, że swoje tak lubimy rozdawać, tak jakbyśmy się tak spotkali na ulicy, to nie. Ale w zabawie Za dużo, za mało bardzo lubimy rozdawać kasę. No i kto wie, może dzisiaj padnie ta główna wygrana. Już powinniśmy mieć kogoś. O, jest sygnał, więc za chwilę pewnie jakiś dzień dobry, halo, coś w tym stylu. Ja tylko w międzyczasie tak zwanym przypomnę, że widełki już bardzo, bardzo ciasne. Więcej niż 14,470 to jest kwota, której szukamy, mniej niż 14,490, ale no trochę nie ukrywam, zaczynam się niepokoić, bo to był sygnał czwarty, teraz piąty i a czekamy tylko 6 sygnałów na odebranie telefonu. To będzie sygnał numer 6. No i co? Mamy jakiś odzew? Halo, słuchaczu, nie śpi? No chyba nic z tego. No trochę nam to krzyżuje szyki, plany, bo ja tu miałem w planie rozdać ponad 14 koła, a skończy się na tym, że no rozdam stówkę. Stówka w ramach nagrody pocieszenia powędruje do osoby, do której dzwoniliśmy. No ale lipa trochę, no bo co innego przegrać, znaczy nie wygrać ponad 14 tysięcy złotych, bo się źle obstawiło kwotę w naszej zabawie, a co innego nie wygrać, bo no bo byliśmy na przykład w toalecie akurat, nie? Znaczy to też są ważne rzeczy, ale akurat teraz to jednak trzeba było wziąć ten telefon ze sobą. No ale nic, słuchajcie, no jutro też jest dzień i to może być dzień, w którym właśnie ty wygrywasz 14 tysięcy złotych. Tylko po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby mieć telefon przy sobie jutro po południu, jutro trochę wcześniej, bo około 15 będziemy dzwonić, a po drugie, i to nawet ważniejsze jest, dołącz do zabawy. Ślij hasło Max już teraz za 3,69 pod numer 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Gramy o ponad 14 tysięcy.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja bym zrobił dokładnie to, co oni mówią w tytule, repeated, czyli powtórz. Ja bym mógł to, tego słuchać w zapętleniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, świetna nowość w RMF Max. No, ale to już zaraz wam kolejne hity na Maxa będą wypuszczać ekipa z kanału nadawczego, czyli dzisiaj Justin Borycka i Michel Siwek. To już po godzinie 17. Do 17 jeszcze trochę czasu zostało, ale ja już się powoli żegnam. Dzięki za dziś, do usłyszenia jutro. A za chwilę pogoda i Wiktor Waligura, 4 pory roku.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
14: masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
17: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
16: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
17: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
18: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Tak, dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
20: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
21: Sprawdź to sam, czyli dla odkusi ceną każdy dział.
20: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
22: I po reklamie.
0: Nad Krakowem dziś sporo słońca, choć miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. Synoptycy nie wykluczają też burz, dlatego warto zerkać na prognozy. Na termometrach wysoko, maksymalnie do 25 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie utrzyma się do jutra. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś narzekać na gorszy nastrój. Jutro trochę chłodniej, maksymalnie około 22 stopni na skali, ale słońca nadal nie zabraknie.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-krakow.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Otwórz oczy.
10: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Letnia strefa Energy 2000 Przyskowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14:00 pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przyskowice.
2: I po reklamie.

0: Kolejne najważniejsze informacje z Krakowa i regionu już teraz we Flaszu RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 17. TOPR zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
1: Ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
0: Apelował ratownik dyżurny TOPR-u Andrzej Marasek.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: RMF Max sprawdzamy, gdzie w przyszłym tygodniu musicie się spodziewać drogowców. Już w poniedziałek rozpocznie się rozbudowa ulicy Dąbskiej. W związku z tym od godziny 10 zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ulicy Zwycięstwa, Kozynierów i Dąbskiej do przejazdu kolejowego. Tramwaje już w przyszłym tygodniu wrócą do Cichego Kącika. Zaczną kursować na tej trasie od soboty 6 czerwca. Tego samego dnia ruszają jednak prace przy Teatrze Bagatela. I tam tramwaje nie pojadą. Pod koniec sierpnia planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Karmelickiej. A wszystko po to, aby od września z ulicy Karmelickiej do Bronowic Małych mogły kursować tramwaje dwukierunkowe.
3: Tramwaj wróci na ulicę Karmelicką, tylko to będzie tramwaj dwuprzejazdowy, który dojedzie mniej więcej do skrzyżowania ulicy Rajskiej z Garbarską na ten odcinek. Tam będą zrobiona specjalna przejazdówka, żeby mógł z Bronowic Małych właśnie na Karmelicką jeździć tramwaj dwukierunkowy.
0: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W RMF Max nic nam nie umyka. Już w sobotę Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci oraz ich rodziny na świętowanie Dnia Dziecka. W programie zajęcia w ramach Nowochódzkiego Uniwersytetu Dzieci, warsztaty, koncerty czy planszówki. Kolejne atrakcje we wtorek.
4: Przestrzenie Nowochódzkie, które działają w Nowochódzkim Centrum Kultury, to są te wszystkie, ten cały obszar od strony Łąk Nowochódzkich. Tam będzie 2 czerwca od godziny 15.30 będą konkursy z nagrodami. Będzie wata cukrowa, będzie malowanie twarzy, będzie cały szereg aktywności, na które zapraszają Przestrzenie Nowochódzkie.
0: Zapraszał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Rolkarze, to Was zainteresuje. Już jutro o 20.00 wskakujcie na kółka i dołączcie do Night Skating Kraków. Zbiórka o 19.30 na placu przy Muzeum Narodowym. Rolkarze wyjadą na ulicę o 20.00. Przypomnijmy, jak tym razem pojadą.
5: Pojedziemy sobie pod Muzeum Narodowego na Most Grunwaldzki, później skręcimy w Dietla i przejedziemy do Ronda Grzegórzeckiego, później prosto na Rondo Krzyżyńskie, no i odwiedzimy Plac Centralny, czyli zawracamy na Placu Centralnym.
0: Mówił Robert Sysło z Akademii Rolkarza.
2: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
0: W Krakowie dziś sporo chwil ze słońcem, choć miejscami pojawiają się też chmury, a synoptycy nie wykluczają burz. Śledźcie komunikaty pogodowe. Na skali wysoko, nawet 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone bez większych zmian do jutra. Biometr niekorzystny, dlatego osoby wrażliwe na pogodę mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. Jutro temperatura nieco niższa, do około 22 stopni na skali, ale słonecznych chwil nadal będzie sporo.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
6: Hity na Max.
7: Wow, ale oni włączyli to radio, widziałaś to,
8: tak.
7: Jak oni włączyli radio?
8: Totalnie
7: jak
8: włączyli.
7: Jak ustawili RMF Max?
8: Fajnie.
7: Klasa, nie no.
8: Fajnie, cześć, witajcie, dobrze włączyliście. To wam się udało akurat dzisiaj, super, fajnie.
7: Lepiej nie mogło być, naprawdę.
8: Do 20 kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, jesteście w dobrych rękach, bądźcie z nami.

0: Messenger RMF Max. Dajcie znać, do kogo ostatnio dzwoniliście i o czym gadaliście. RMF Max.
1: A ta piosenka później poleci w radiu w RMF Max oczywiście.

0: jak niewiele trzeba, żeby cudowną melodię stworzyć, która zostaje w głowie, a jednocześnie wiele trzeba.
1: Wiele.
0: Trzeba ale... niewiele, a jednocześnie wiele.
1: Ale my już tworzymy
0: powolutku. To jest moja profesjonalna opinia o tej
1: piosence. Dobra. Ja przypomnę tylko, że my zbieramy cały czas od was na Messengerze RMF Max, do kogo ostatnio odzwoniliście i w jakiej sprawie.
0: Nie mów,
1: my
0: że tego... ciągle zbieramy, bo już za dużo mamy. I
1: no
0: tak,
1: a obiecaliśmy, że wszystko ujmiemy w tej piosence, która za chwilę powstanie. Także dobra, to zapomnijcie o tym teraz.
0: Nie zbieramy już informacji o tym, ważna... do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie.
1: Ważna wiadomość, bo Barcelona, słuchajcie, chce kupić Kubę Kiwiora.
0: Podobno, tak. Wysłali zapytanie i teraz być może sobie myślicie, że Barcelona, że super, to może zmienię zdanie o Kubie Kiwiorze. To sobie przypomnijcie wtedy, że kiedyś PSG kupiło Krychowiaka. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Lato, lato, lato,
7: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercury

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia!
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może Was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Beauty and the Beat. Beauty and the potężny beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Jest 17.32 i uwaga, uwaga, powraca projekt Enklawa. W jego ramach Fukaj i Liwka stworzyli niezwykły numer i mamy dla was dziś coś specjalnego. Będziecie go mogli jako pierwsi usłyszeć. Tego jeszcze nikt nie słyszał.
1: Tego nie ma nigdzie, słuchajcie. I projekt Enklawa to jest projekt koncertów działkowych. O nim jeszcze też więcej w próbie mikrofonu Kariny Nicińskiej. Wywiad z Liwką i Fukajem. W całości jest już na YouTubie, tam go szukajcie. No a tymczasem posłuchajcie, co Fukaj opowiedział o powstawaniu tego numeru.
2: Powstał bardzo, bardzo prędko. Zrobiliśmy go raptem w 2 dni, ponieważ była bardzo fajna chemia między nami w studiu i powstał tak na maksa naturalnie. Jakby wszystko, wszystkie klocki układały się po kolei idealnie, a sam utwór jest bardzo letni o tematyce kończącej się letniego romansu, letniej miłości. Czy to poznanej na kolonii, czy to poznanej gdzieś na wakacjach, nie wiadomo. Ale wiadomo, że jak się skończy lato, to się skończy też możliwie ta miłość. Ale może ta druga osoba cię zapamięta.
3: Oprócz Liwki i Fukaja w tym roku w ramach projektu Enklawa pod koniec sierpnia usłyszycie również Sanach i Sokoła. Bądźcie czujni i słuchajcie też uważnie RMF Max, bo będziemy mieć dla was bilety. A tymczasem te ostatnie 3 sekundy, moi drodzy, należą do was, zanim cały świat usłyszy przedpremierowo tylko na antenie RMF Max.
2: Miłego słuchania, kochani, miłego słuchania.
4: Mam nadzieję, że się spodoba. Przyjdźcie to usłyszeć na żywo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: podobno i posłuchajcie prognozy pogody już za momencik w RMF Max, żeby wiedzieć o tym nieco więcej. Obiecuję, że nikt w tej prognozie nie będzie śpiewał.
1: Ale pioruny idą, słuchajcie. I dobrze, że jesteśmy, żeby wam o tym powiedzieć. Za chwilę będzie piosenka o was, więc zostańcie z RMF Max. Słyszymy się za moment.
2: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Hej Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Nadajemy się od rana.
11: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
11: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
11: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
15: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki. Mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
18: I po reklamie.
19: Tu jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.
13: Krakowie dziś sporo chwil ze słońcem, choć miejscami pojawiają się też chmury, a synoptycy nie wykluczają burz. Śledźcie komunikaty pogodowe. Na skali wysoko, nawet 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone bez większych zmian do jutra. Biometr niekorzystny, dlatego osoby wrażliwe na pogodę mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. Jutro temperatura nieco niższa, do około 22 stopni na skali, ale słonecznych chwil nadal będzie sporo.

0: A nie ma i Georgie, to Beautiful w RMF Max. Piękne rzeczy przyszły na naszego Messengera. Daliście znać, o czym i z kim rozmawialiście ostatnio, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
1: Zdecydowanie za dużo rozmawiacie przez telefon. Tyle mam wam do powiedzenia. To było za trudne, ale umieściliśmy wszystkie wiadomości. Posłuchajcie tego.

0: jesteśmy różni.
1: Kolega się spóźni, ale wszystko jest na czas w RMF Max. Drodzy Państwo, zaraz flash informacyjny o 18.
2: Tak, a potem zagadkowa środa, no bo środę mamy, jakby ktoś zapomniał, więc będzie okazja znów wykazać się detektywistycznym zacięciem w RMF Max. Czekamy na Was.
1: Boże.
2: Ja no to poważna sprawa to jest.
1: Ja nie wiem, czy ja mam takie zacięcie.
2: Pogadamy po 18.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Otwórz oczy.
5: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
4: I tak od 35 lat.
6: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
7: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
8: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
9: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
10: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
9: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
10: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może Was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
14: Kraków 96 i 7 FM.
2: To jest Flash w RMF Max Kraków. Czas na najnowsze informacje z regionu. Paulina Płodzień, zaczynamy.
0: Jak już wiecie z naszych fleszy, komisarzem w Krakowie został dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik. Jego zadaniem będzie zarządzanie miastem do czasu wyboru nowego prezydenta. Same wybory odbędą się na przełomie sierpnia i września. Jakie cele na najbliższe miesiące ma nowy zarządca?
13: Nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować ze mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna.
0: Mówił Stanisław Kracik, komisarz miasta Krakowa. Jak podkreśla Aleksander Miszalski, były prezydent, nieodwołana Rada Miasta może być sporym problemem dla nowego prezydenta.
20: Czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czekać 2,5 roku burzy i chaosu.
0: Mówił Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa.
21: To jest RMF Max Kraków.
0: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Jak pojedziemy?
22: Ta czasowa organizacja ruchu dotyczy 2 lokalizacji. Jedną z nich jest skrzyżowanie ulic 8 Pułku oraz Ruczaj. Tutaj wprowadzimy ruch wahadłowy, który będzie obowiązywał przez około tydzień. Z kolei ulica Miłkowskiego przez około 2 tygodnie będzie ulicą jednokierunkową. Tutaj obowiązywać będzie zakaz wjazdu od ulicy Strąkowej.
0: Kiedy zakończą się utrudnienia i budowa tej drogi?
22: Roboty budowlane, które trwają na 3 odcinkach, 1, 3 oraz 4, będziemy chcieli zakończyć do końca tego roku.
0: Tłumaczyła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. W RMF Max wiemy, czym żyje Kraków. Już w niedzielę nad Bagrami odbędzie się piknik chorwacki. Na uczestników czekają m.in. koncerty, warsztaty i konkursy dla dzieci. Na wydarzenie dojedziecie specjalną linią autobusową numer 497, która zapewni dojazd z pętli Podgórze SKA. Autobusy będą kursować co 20 minut. A nieco później w kalendarzu, w niedzielę 14 czerwca, będziecie mogli się przekonać, jak wygląda praca krakowskiego magistratu od środka. Tego dnia Kraków otworzy drzwi Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. W programie m.in. warsztaty ekologiczne i kreatywne, pokazy kulinarne, mobilne planetarium dla dzieci, pokazy teatralne i cyrkowe. Szczegółowy program znajdziecie na kraków.pl.
21: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Na termometrach w Krakowie w kolejnych godzinach do 23 stopni powyżej zera. Na niebie dominować będzie słońce, choć miejscami pojawią się też chmury, a lokalnie niewykluczone są również burze. Wiatr umiarkowany, chwilami powieje trochę mocniej, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone i utrzyma się na takim poziomie do jutra. Biometr niekorzystny. Meteopaci mogą dziś odczuwać gorsze samopoczucie. Jutro nieco chłodniej, bo maksymalnie około 22 kresek na skali, ale słońca nadal nie zabraknie.
21: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
2: 6:03, to jest kanał nadawczy i ja mam bardzo ważny apel. Pijmy wodę, bo woda jest silna, woda statki unosi.
1: Pijmy ją zatem.
2: Tak.
1: Tylko bez statków.
2: I słonie wodę piją i patrz, jakie duże są.
1: Tak.
2: Trzeba pić wodę.
1: Na wodzie rosną właśnie, potem jak słońce jeszcze przypraży, to potem wtedy jest ta fotosynteza.
2: Dokładnie tak to działa. Siwek i Boryska z wami do 20 w RMF Max, a to już BB Rexa i Faithless.

0: O matko, bo ta piosenka się już kończy, a ja tutaj sobie...
1: Czekałeś jeszcze raz, aż czekałem
0: na kolejny
1: będzie.
0: Drop, tak.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: To dla formalności to było Selena Gomez i Marshmallow. Tutaj bez zagadek, tutaj pełna otwartość. Wszystkie informacje macie. Natomiast to się w tym momencie kończy, bo tak. Zaczyna się zagadkowa środa w RMF Max.
1: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Jaki to był rower?
1: Fajny taki, szosa.
0: Ty, i z też tego, chciałam... z włókna węglowego?
1: Nie, aż taki nie.
0: Nie, okay.
1: Nie aż taki fajny.
0: Okay.
1: Także Aneta nie płakała. No ale teraz pytanie do was. Jakie jest rozwiązanie tej zagadki?
0: No to jest przede wszystkim podstawowe pytanie, na które możecie odpowiadać wysyłając głosówki na Messenger RMF Max. Pani Justyno, prosimy o przypomnienie.
1: Szybciutko, skupcie się. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Musicie to rozwiązać.
1: Messenger RMF Max.
2: Poczuj

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hity na maksa. RMF Max.

0: pewnych źródeł wiemy, że Bob Sinclair i Kiesza to jest numer, którego Aneta słuchała, zanim przepięła rower na klatce schodowej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Aneta nie wiedziała wtedy jeszcze, jakie straszne rzeczy ją spotkają tego dnia.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: No to ja myślę, że po prostu ekipa budowlana robiła se remoncik i zaschło im w gardle i se pożyczyli rowerek, żeby se myknąć szybciutko do sklepu, żeby sobie zwilżyć usta.
0: No, jak to mówią, poszklanie i narusztowanie, tak?
2: Nawodnienie jest kluczem, zwłaszcza o tej porze roku. Słońce praży, temperatura wysoka, organizm potrzebuje.
0: A woda jest silna, wodostatki unosi, to już wiemy.
2: Tak. Przypomnijmy w ogóle, co się dzieje, bo to jest zagadkowa środa w RMF Max, gdzie zagadka unosi się w powietrzu, a wy, drodzy słuchacze RMF Max,
0: szukacie rozwiązań.
4: Rower został zamurowany w ścianie. Pozdrawiam.
0: No... ten remont...
2: To już po tym, jak wrócili. Tak.
0: Mogło tak być. Ten remont, słuchajcie, tutaj ma coś do rzeczy, także można iść dalej tym tropem, ale to nie jest dokładne rozwiązanie.
5: Rower schowała do piwnicy albo wyniosła na balkon, myślę.
2: No, dobrze myśli?
0: Nie do końca.
2: To źle myślisz. Mm-hmm. Czekamy cały czas na poprawną odpowiedź, bo taka się jeszcze nie pojawiła. A zagadka brzmi tak.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
7: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
7: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
12: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
20: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś...

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.
8: Mocne hity bez przerwy.
9: To działa.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Dwa dni w RMF Max od Bledki i nie dwa dni, tylko mniej. Zajmie nam rozwiązanie zagadki, mam nadzieję przynajmniej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: No kochani, jest dobrze, w sensie dobrze kombinujecie, ale zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: Ekipa budowlana potrzebowała roweru, rozebrała go na części, żeby zbudować jakąś budowę.
0: Budowle.
2: W sensie to był rower Transformers.
0: Zastanawiam się, jakie budowle można zbudować z części od roweru i to byłyby piękne mikrokawalerki, wydaje mi się.
2: Totalnie, da się to zrobić.
4: Ekipa budowlana nie ma tu nic do rzeczy. Rower zawinął sąsiad, któremu wiecznie wszystko przeszkadza. I żeby zrobić na złość i dać nauczkę sąsiadce, zawinął rower do siebie do domu.
2: To byłaby prawdopodobna rzecz, która mogłaby się wydarzyć, ale nie tym razem.
0: Ale bardzo mi się spodobało od razu już, już takie zmęczenie w tym słowie. Wiecznie mu wszystko
2: przeszkadza.
0: Wszyscy mamy tego sąsiada.
5: Pomyliła klatki,
0: Justynko?
2: Nie pomyliła klatek.
0: Ajajaj.
2: Ciężko jest, ale wierzę, że jeszcze się uda tę zagadkę rozwiązać. Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja. Monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max.

0: Uwaga, przygotowałem dla was bardzo nieistotną informację, którą być może jednak chcecie posiąść. Wczoraj był Dzień Drakuli.
1: Wczoraj był Dzień Drakuli?
0: Wczoraj był Dzień Drakuli, tak, w kalendarzu był.
1: Dzisiaj też możemy trochę poświętować jakby co. Drakula za nami w RMF Max, to mamy odhaczone, ale dzisiaj jest święto zagadkowej środy. Za chwilę rozwiązanie zagadki, jeszcze parę waszych propozycji. Zostańcie.
2: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
15: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
16: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
15: Sprawdź to sam, czeki za.
16: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smok. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juveni. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.
1: Na termometrach w Krakowie w kolejnych godzinach do 23 stopni powyżej zera. Na niebie dominować będzie słońce, choć miejscami pojawią się też chmury, a lokalnie niewykluczone są również burze. Wiatr umiarkowany, chwilami powieje trochę mocniej, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone i utrzyma się na takim poziomie do jutra. Biometr niekorzystny. Meteopaci mogą dziś odczuwać gorsze samopoczucie. Jutro nieco chłodniej, bo maksymalnie około 22 kresek na skali, ale słońca nadal nie zabraknie.

0: smolaste i duże oczy w RMF Max. No, duże oczy to zaraz zrobicie, jak się dowiecie, jakie jest rozwiązanie zagadki. Ha!
1: No, jest grubo dzisiaj, jest wysoko.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: To przypomnij zagadkę najpierw,
0: dobra,
1: bo mnie już nosi.
0: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
1: Zanim zaprezentujemy prawidłową odpowiedź, ja chciałbym jeszcze jedną puścić.
3: Mhm. Szła ekipa budowlana i rower zamurowało.
1: Nie powstydziłbym się absolutnie tego żartu.
0: Komedia.
1: Monoklask za niego.
0: Humor, komedia. O to chodzi. No ale zbliżmy się w takim razie do tego rozwiązania.
1: Zbliżmy się do niego. Są dwie odpowiedzi, które Justyna powiedziała, że są wystarczająco blisko, żeby uznać je za poprawne. To posłuchajcie.
3: Drzwi były zamknięte, złodziej musiał wejść oknem.
4: Drzwi do klatki były zamknięte, więc ekipa zawinęła rower przez okno.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Do we got him?
0: Ale tak nie do końca, bo to by było za proste, że tak wiecie, nie mógł wejść drzwiami, to wszedł oknem. Kochani, wszystkim, którzy nam wysłali swoje propozycje rozwiązania tej zagadki, ja wyślę zdjęcie, bo to jest zagadka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Zdjęcie, na którym są drzwi, ale naokoło drzwi nie ma nic.
1: Nie ma ściany.
0: Ekipa budowlana wymienia luksfery akurat w tym wejściu do klatki schodowej. Więc są po prostu drzwi w pustej przestrzeni. Tak to wyglądało przez jeden dzień w jednym z bloków.
1: A tak jak obiecała Justyna, każdy, kto wysłał swoją odpowiedź, swoją propozycję, dostanie dokumentację fotograficzną na dowód tego, że takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czasami te zagadki są inspirowane życiem, więc zostańcie z nami. Zagadkowa środa wraca oczywiście za tydzień. A u nas Bauza i Magnetic w RMF.

0: pauza i magnetyki. To jest vibe, którego nam teraz potrzeba. Za 5 minut będzie 19. I jeszcze jakąś fajną zabawę dla was wymyślimy po tej 7, nie?
1: Tak, powiedziałaś, że za te 5 minut będzie 19, że mam ochotę zapytać, pytasz, czy odpowiadasz.
0: Proszę się nie czepiać, okej? Okay?
1: Nie będę się czepiał, zatem
0: ja
1: obiecuję,
0: napięcie,
1: że
0: po prostu.
1: Co najmniej jeszcze przez godzinę nie będę się już w takim razie czepiał. Flash i prognoza pogody za momencik. Zostańcie z nami.
2: Max. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexusmyślnikkraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
4: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
3: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
4: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo. Dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
12: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
13: Otwórz oczy.
14: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
13: I tak od 35 lat.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.

0: RMF Max Kraków mamy dla Was najważniejsze informacje z regionu. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Pływały w rzekach, jedną ściągano nawet ze szczytu mostu. Mowa o hulajnogach, które w Krakowie znajdowano już niemal wszędzie. Ostatnio użytkownik tego jednośladu wjechał z dużą prędkością do miejskiej toalety w Czyżynach i ją zdemolował. Trwa poszukiwanie sprawców, ale też szacowanie szkód.
1: To jest nowa toaleta, stąd też ta pierwsza część, bo mamy tam dwie kabiny. Jedna jest wyłączona w tym momencie z użytku. Została wysłana do producenta tak, aby jak najszybciej, jak najlepiej ocenić to, co się da naprawić w ramach środków utrzymaniowych, a co będzie niezbędne, żeby po prostu wymienić, bo te szkody są na tyle duże, że o żadnej naprawie nie ma mowy. Trwa ustalanie faktów, które mogłyby się przyczynić i żeby po prostu z budżetu jednostki nie płacić tego, tylko żeby winowajca poniósł koszty naprawy.
0: Jak doszło do tego zdarzenia?
1: Nie znam dokładnie, jaka była kolejność zdarzeń, natomiast na miejscu zastaliśmy wyważone drzwi, rozwaloną kasetkę na pieniądze, która umożliwia wejście, no i oczywiście tą nieszczęsną hulajnogę w środku. Ona wydaje się, że nie uczyniła aż tyle zniszczeń, które były obok, czyli gdzieś zniszczone pojemniki na mydło, oderwane specjalne uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Mówiła nam Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Wstępnie naprawa może pochłonąć od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. Ulica Piłsudskiego jest już po przejeździe technicznym tramwaju. To oznacza, że tramwaje wrócą do Cichego Kącika zgodnie z planem 6 czerwca.
3: Po Bożym Ciele można, te tramwaje tam już normalnie wjadą. Do Cichego Kącika, przy czym tramwaje będą wjeżdżać w ulicę Piłsudskiego od strony ulicy Straszewskiego, od strony Filharmonii. Ponieważ od strony Teatru Bagatela nie przejadą, ponieważ równolegle 6 czerwca zamykamy rozjazd pod Teatrem Bagatela.
0: Co tam będzie się działo?
3: Tam będą wykopy do 2 metrów głębokości. 1 września zgodnie z kontraktem mają wrócić tramwaje na pierwszą obwodnicę, czyli będą mogły 1 września już tramwaje przejechać na linii Dunajskiego Podwale Dunajskiego, natomiast ciągle nie będą mogły wjechać w ulicę Karmelicką.
0: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z ZDM-u. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Teraz krótka informacja dla wybierających się na Zakrzówek. Szykuje się tam remont ścieżki pieszo-rowerowej. Pierwsze prace ruszyły. Na czas robót ścieżka zostanie zamknięta. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Już w niedzielę na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny odbędzie się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny, organizowany wspólnie przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zobaczycie wiekowe samoloty, w planie też koncerty i kreatywne zajęcia lotnicze, jak na przykład budowanie samolotów. Będziecie mogli też odpocząć w strefie chilloutu z leżakami i strefą gastro. Wstęp wolny.

0: Kraków dziś z dużą dawką słońca, choć pogoda nie będzie idealna. Miejscami pojawią się wieczorem chmury, a synoptycy przewidują, że mogą do regionu również zawitać burze. Na termometrach dość wysoko, do 22 kresek na plusie. Ciśnienie podwyższone i bez większych zmian do jutra. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą narzekać na kiepskie nastroje. Jutro temperatura trochę spadnie, maksymalnie do 22 stopni, ale słońca nadal nie zabraknie, nie powinno też padać.
1: Magdalinę zagra z Igo Świątek w Rolandzie Garrosie, a ze mną Los chce grać w pokera, a my zagramy męskie granie orkiestrę i nareszcie.
2: Czyli Los ci raz daje, raz odbiera, tak?
1: Tak. Głównie odbiera.
2: Trochę sentymentalnie. Męskie granie orkiestra, tu kanał nadawczy.

Wajbujemy, wajbujemy, 11 minut po siódmej w RMF Max, to Justa i Jackstyle za nami. Ja tutaj cały czas wytrwale piszę z wami na Messengerze i wysyłam zdjęcia tych drzwi bez ścian, żeby nie było, że

0: Eminem i Houdini w RMF Max Classic, 19.18, a przed wami coś, co sprawi, że wam kapcie pospadają. Drodzy państwo, Ferrari pokazało pierwszy full elektryczny samochód.
1: Mhm.
0: I co się stało? Ich akcje zaczęły błyskawicznie lecieć na łeb, na szyję.
1: Mimo tego, że w promocję tego samochodu były zaangażowane gwiazdy. Oczywiście gwiazdy w Ferrari F1 też. Lewis Hamilton, Charles Leclerc. No i co trzeba było zrobić, żeby jakoś tę sytuację uratować?
0: Zawieźli ten samochód do papieża. I wsadzili go za kierownicę.
1: I co, wskoczyło do góry coś?
0: No jak trwoga, to do Boga, tak?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na Maxa Wachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Otwórz oczy.
2: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
3: I tak od 35 lat.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Just keep watching.

0: Loco Loco to Gordo w RMF Max. Kogo mamy na linii?
1: Cześć, Kacper przy telefonie.
0: Cześć Kacperku, jak tam ci dzień mija? Co tam u ciebie?
1: A powolutku, właśnie wróciłem z pracy, słucham was w radio.
2: O, to klasa. Właśnie o tej pracy byśmy chcieli z tobą porozmawiać, słuchaj, bo napisałeś nam, że kochasz swoją pracę za to, że większość dnia w pracy widzisz w kratkę.
1: No i oczywiście, jeszcze nie zgadliście?
2: Jeszcze nie zgadliśmy i właśnie to jest teraz nasze zadanie. Będziemy mieli 90 sekund, będziemy zadawać pytania i mamy nadzieję, że słuchacze RMF Max też nam je będą zadawać przez Messengera. Słuchajcie, piszcie, zgadujcie z nami, trochę nam pomóżcie w tym zgadywaniu.
0: Ale jak nas podpuścił? I tak jeszcze nie zgadliście? Jeszcze nie wiecie?
1: Bo to jest bardzo proste.
0: O nie, no to nie mów nam tak, my lubimy jednak się potrudzić troszeczkę.
2: Może się okaże, że dla nas wcale nie. Słuchaj,
0: no dobrze, to czekajcie, bo ja muszę sobie odpalić tego Messengera, na którym ludzie nam będą pisali swoje propozycje.
2: Mam odpalone.
0: Szykujcie swoje klawiatury, bo skoro proste, to mam nadzieję, że rzeczywiście nam się uda zrobić to szybko.
2: Dobra.
0: Odpalam stoper i zgadujemy, kim jest z zawodu Tomek.
2: Kacper,
0: przepraszam.
2: Może
0: zgadniemy zawód, ale imienia nie zgadniemy.
2: Czas leci. Kacper, pracujesz na etacie?
1: Oczywiście.
0: Kacper, czy pracujesz w więzieniu?
1: Zgadliście!
0: A, tak jest!
2: No, w ogóle, ale przyszły faktycznie takie propozycje już. Strażnik więzienny, no. Kacper,
1: no,
2: tak
1: no, zgadza się.
0: No, nie, no, Kacper.
1: Wszystko wam poszło.
0: A szkoda, że tak takie łatwe.
2: Ale trochę szczerze, szkoda, no. Jakbyś to jeszcze podbudował, to ja bym jeszcze nie zgadła. Naprawdę.
1: Ale się udało, fajnie, cieszę się.
0: A powiedz tak szczerze, naprawdę lubisz tą robotę?
1: Lubię, bardzo lubię. Pracuję kilka lat i spełniam się tej pracy.
0: Klasa,
2: no
0: o to
2: chodzi
0: w życiu.
2: No i chyba emeryturka wcześniejsza, nie?
1: A po 25, kiedy było po 15.
2: Nadal nieźle.
0: Kiedyś to było. Teraz to nie ma. RMF Max.

0: Mówią, że Andrzej łupnie. Na razie Zakaria łupła w głośnikach, ale będzie jeszcze burzowo i jeszcze może zagrzmieć na południu kraju, okolicy Nowego Sącza, Podkarpacie. Tam trzeba uważać, jakby co. Andrzej?
1: Andrzeja tu nie ma, Andrzej wyszedł. Natomiast Andrzeju, uważaj, może łupnąć. Chciałam was tylko wtajemniczyć, bo Justyna, zanim opowiedziała wam o tym wszystkim, to zrobiła takie szybkie, spojrzała na okno. No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie łupło.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
4: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
5: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
6: Otwórz oczy.
7: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14:00 pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
5: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.
9: Kraków dziś z dużą dawką słońca, choć pogoda nie będzie idealna. Miejscami pojawią się wieczorem chmury, a synoptycy przewidują, że mogą do regionu również zawitać burze. Na termometrach dość wysoko, do 22 kresek na plusie. Ciśnienie podwyższone i bez większych zmian do jutra. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą narzekać na kiepskie nastroje. Jutro temperatura trochę spadnie, maksymalnie do 22 stopni, ale słońca nadal nie zabraknie. Nie powinno też padać.

0: Jakby co? To ten pociąg już odjechał. Train i drive-by w RMF Max. I pociąg kanału nadawczego też już się zbiera ze stacji. Ciu, ciu.
1: Tak, i to jest w ogóle idealna piosenka na pożegnanie, bo to jest drive-by.
0: Dokładnie tak się zgadza.
1: Bye-bye.
0: Siwek i Borycka. To my bye-bye, ale wy zostańcie, bo za chwilę Graba. Najlepsza dziesiątka na liście Hop Benz. A teraz jeszcze zobaczymy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie.
1: Nic dodać, nic ująć, drodzy państwo.
0: Pa! Max!
1: Pa, dobrego wieczoru.
2: Środa, połowa tygodnia tego cięższego. Za nami czas rozpocząć tą dużo przyjemniejszą jego część. Również w Tour de Club na antenie RMF Max Kraków, Kari Jęcińska. Dobry wieczór i zapraszam. Zobaczmy zatem, co możemy jeszcze robić w Krakowie i okolicach w tym tygodniu. Chociaż na początek zapraszamy was na największą i najbardziej różnorodną imprezę muzyki elektronicznej na świecie, czyli Beats for Love, który rozpocznie się już na początku lipca. Między innymi na przestrzeni Dolnych Witkowic w Ostrawie, wcale niedaleko, a możecie zobaczyć naprawdę fantastyczne gwiazdy w programie, m.in. w tegorocznym line-upie Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i wielu, wielu innych. Co jeszcze? Już jutro niezapomniane chwile spędzone w gronie najlepszych przyjaciół. Czy to brzmi dobrze? No oczywiście, że tak, ale taka jest moc You Can Aliów. Już jutro na scenie Miu, Kaz Bałagane, Don Góralesko czy zespół Łzy, a w piątek na poprawkę Fukaj, czy też Paluch i Wojtek Baranowski z nowym materiałem. Początek koncertów od 18:00.
3: Reklama.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysoki? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
14: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny dzień, piękny maj, ale czerwiec już za rogiem, a jak czerwiec, to wiadomo, wakacje i lato. No to dzisiaj na liście Hot Bands będziemy też sprawdzać propozycje już na Lator Maxa 2026, na przykład nowość od Fischera. To dosłownie za kilka chwil Przemek Grabowski w RMF Max. Zestawienie listy Hot Bands otwiera tym razem Eben, jego Halo. RMF
2: Max 10. Numer 10.

0: Dobrze leci, bardzo klubowo w nowym hicie Fisher Australia, jego Favour, a śpiewała Tones and I. Fisher ma nowego kolegę, to aktor, komik Kevin Hart, może kojarzycie z fajnych, dość zabawnych komedii. To kolejny aktor, który też chce zostać DJ-em. Czy DJ-em może być dzisiaj każdy? rmfwax.pl, tam możecie się wypowiedzieć, komentując, sprawdzając nowości. Teraz jedna z nich, świeży bit ostatnich dni w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan na 9. Ty masz.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Nine, numer 9.

Tak, Justin Bieber i Nicki Minaj wracają do zestawienia listy Hot Bands. Nowość na miejscu 8, Beauty and the Beat. Kto chce jedynki? Halo, Polish Believers. Głosujemy na rmfmax.pl. Myślę, że Pink Panthers to też jego fanka, coraz bardziej popularna dookoła świata. Także u nas w RMF Max jej nowość.

0: Love to Kaigo, dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Kaigo na razie nie wybiera się na żadną muzyczną emeryturę, ale już wie, jak zainwestować swoje pieniądze. Zdradził, że planuje zbudować w Miami, słuchajcie, blisko wody, specjalny apartamentowiec dla fanów muzyki EDM. Czyli będzie imprezowo i cicho, to raczej tam nie będzie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też będzie trochę głośniej. Sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano Dawid w singlu The First Time.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo

0: Energylandii, krainy napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo. Dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
6: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
14: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
13: I wyjdziemy tak wysoko?
14: Tak, kochanie, pod same chmury.
13: I zobaczymy pod stopami las?
14: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
13: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
14: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
13: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
14: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
15: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
16: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
1: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

Sam ten numer na kolację, na śniadanie, po południu, w nocy i wieczorem. Nowość w RMF Max, Daydream Affiliate. Taki klimat w kawałku Playback. No, do ciasta też się nadaje. Do serniczka idealnie. A pamiętacie, jak Kim Kardashian kiedyś poleciała sobie z Los Angeles do Paryża, bo miała ochotę na sernik? Nie bądź jak Kim Kardashian. Chociaż możesz sobie sprawić serniczek wieczorowo. Wiktor Veligura pewnie też lubi, a my lubimy Wiktora. Jest na liście Hobbensy, otwiera nam pierwszą piątkę. Jego cztery pory roku.

Ten numer jest naprawdę hypnotizing, jak mówiła nasza słynna gwiazda celebrytka. To Dub Dogs, bracia z Brazylii, How Does It Feel? Klubowy klimat, ale tak, słychać tutaj pewien słynny klasyk Dub Dogs, czy jutro. Tak wiecie, w czwartek przed weekendem będą w zestawieniu. Na to liczę, sprawdzam głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Ale Farben, reprezentując Berlin, jego Body Talk.

Roxy, tym razem taka Roxy, której jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Roxy taka rozpędzona, taka trochę zwariowana, taka crazy. Chciałam ciebie więcej. Roxy i White czekają na wasze głosy w tym tygodniu. Nowości z poczekalni listy Hobbens. Odliczamy codziennie wieczorowo o 20 w RMF Max. Na miejscu trzecim dzisiaj Alef Arben i Body Talk. Dwójka imprezowo Jazzy i DJ Spritz w numerze Can't Deny It. A kto jest najlepszy? Kogo brakowało w naszej muzycznej układance? Klubowy klasyk, który wraca w tym roku w nowej wersji. Bibi Rexha, Faithless. Ponownie najwięcej waszych głosów na Hop i jedynka dzisiaj. New Religion. RMF Max. Max. One. Numer jeden.

0: No i mega, Bibi Rexa, Faithless wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo ja wracam z hitami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Środa, połowa tygodnia tego cięższego. Za nami czas rozpocząć tą dużo przyjemniejszą jego część. Również w Tour de Club na antenie RMF Max. Kraków, Kariencińska. Dobry wieczór i zapraszam. Zobaczmy zatem, co możemy jeszcze robić w Krakowie i okolicach w tym tygodniu. Chociaż na początek zapraszamy Was na największą i najbardziej różnorodną imprezę muzyki elektronicznej na świecie, czyli Beats for Love, który rozpocznie się już na początku lipca. Między innymi na przestrzeni Dolnych Witkowic w Ostrawie, wcale niedaleko, a możecie zobaczyć naprawdę fantastyczne gwiazdy w programie, m.in. w tegorocznym line-upie Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i wielu, wielu innych. Co jeszcze? Już jutro niezapomniane chwile spędzone w gronie najlepszych przyjaciół. Czy to brzmi dobrze? No oczywiście, że tak, ale taka jest moc You Can Aliów. Już jutro na scenie Miu, Kaz Bałagane, Don Góralesko czy zespół Łzy, a w piątek na poprawkę Fukaj, czy też Paluch i Wojtek Baranowski z nowym materiałem. Początek koncertów od 18.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
16: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
17: Otwórz oczy.
18: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. ATAL. Mieszkania na lata.
17: I tak od 35 lat.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

All the Time. Nasza kolejna nowość z listy Hot Bands to John Summit i Chainsmokers. John Summit wylądował ostatnio na Ibizie, ale spoko, spoko, niedługo będzie lądować się w Polsce, bo przecież jest zaproszony na imprezę Armina Van Burena, czyli na Estate of Trance w Warszawie. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Będą wasze ulubione nowości. Będą hałsiwa, na przykład Sony Fodera już czeka. Będzie Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście. I to jeszcze w tej godzinie. Teraz Sobel.

Nelly Furtado potrafiła śpiewać piękne ballady, ale robić też takie bardziej energetyczne, imprezowe hiciory, jak ten przed chwilą Man Eater. No i miała zakończyć koncertowanie, nie pokazywać się na żywo, ale chyba już się rozmyśliła. Teraz czas na nowości. Shakira, która ostatnio bije rekordy, jeśli chodzi o koncerty, w szczególności w Brazylii i w Meksyku. No i pewnie jakby się pojawiła w Polsce, to też wszystko by się wyprzedało bardzo szybko. Macie ją teraz w RMF Max. Shakira i Burna Boy, nasza nowość. Daj, daj.

0: Think About Us, Sony Puderan, z pozdrowieniem dla wszystkich dziewczyn z warzywniaka. Byłem dzisiaj, słuchajcie, są wiadomości prawie z ostatniej chwili. Byłem przed wejściem do radia, sprawdziłem, po ile truskawki, ceny spadają. W moim warzywniaku, nie wiem jak u was, te polskie, takie bardzo soczyste, naprawdę dobre, pachnące już pięknie, są poniżej 30 zł. Jak tam u was? Czekam, jeszcze trochę spadnie, to może w końcu zrobimy sobie koktajla. Później, wiadomo, obowiązkowo makaron z truskawyczkami. Musi być. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z RMF Max. Za chwilę dla was Metzner. Czeka też Dawid Podsiadło.
1: Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Graceland, nasze odkrycie w RMF Max to Yearbox. Teraz nasze nowe odkrycie. Jest nowość, której się chyba nie spodziewaliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Wiadomo, że Ed Sheeran śpiewa doskonale. Wczoraj pytałem, czy ktoś wie, słyszał kiedyś, jak śpiewa Martin Garrix. I pozdrowienia dla jednego z największych fanów Martina Garrixa, Kamila w Polsce, który przypomina, że przecież Martin Garrix już śpiewał. Może tego nie kojarzycie, ale śpiewał na przykład w utworze Katarina albo Angels for Each Other. Kamil poleca ten drugi hicior, w szczególności w remiksie Surf Mesa. No to może kiedyś usłyszymy na liście Hot Bands śpiewającego Martina Garrixa. Tutaj Martin produkuje, a Ed Sheeran się poci przy mikrofonie. Polecam wam taką nowość, Repeated.
1: To jest nowość RMF Max.

Nareszcie, już jest to nareszcie nowe męskie granie, kto się wybiera na koncerty. A teraz kawałek na urodziny od Sylwii dla Piotra, który świętuje dzisiaj swoje 18 urodziny. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Piotrek już dorosły, tak więc szczęścia w dorosłości, w miłości, dużo uśmiechu i radości, pomyślności i samych wspaniałych ludzi. Mama pozdrawia, Piotrek, naj. I dla ciebie imprezowy numer, możesz już świętować, nie musisz się już pytać. Ale może jeszcze trochę poudawaj. Tylko losy Safri Duo w numerze Syny.

0: Live Dream, tak zaśpiewał Alex Warren. No tutaj jest tak ekspresywny wokalnie, że pewnie po koncertach to nie chce z nikim rozmawiać. Ma tak zmęczony głos i potrzebuje ciszy. A wiecie, że na świecie jest coraz więcej, w szczególności w Azji, takich kawiarni ze strefami ciszy. Rozmowy są tam zakazane. Wszystko po to, żeby ludzie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Obiecuję, że słuchając RMF Max też będziecie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Na przykład przy bitach, jakie robi Anima. To przed wami.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Ja ten numer mam w zestawie swoich ulubionych już na wakacje. To Anima i jego nowości Beautiful, a oficjalnie do wakacji Graba odlicza. No dzisiaj już nie liczymy, to tylko 28 dni, a bez weekendów to mamy tak tylko 21 dni. Wyobraźcie sobie, wakacje coraz bliżej. No to na wakacje także Somber. Myślę, że będziemy go słuchać w trakcie Lata na Maxa 2026. Macie go teraz w RMF Max. Somber i Back to Friends.

The One That Got Away, Katy Perry. Ciekawe, czy ona zna, jako Amerykanka, zasady gry w piłkę nożną. Właśnie, bo przecież będzie śpiewać na otwarciu amerykańskiego mundialu. I dziewczyny, już wam mówię, kiedy faceci mogą być zajęci, kiedy może raczej spotykajcie się z psiapsiułami i nie oczekujcie zbyt wiele. Mundial w tym roku trwa od 11 czerwca do 19 lipca i później już możecie ścigać swoich facetów o co tylko chcecie. Ale dopiero po 19 lipca, jakby co. A teraz nowość, też już na wakacje z RMF Max. Topic i Becky G proponują nam Sorry Papi.

Nasze odkrycie w RMF Max, DJ Heaven i jego klimat w numerze I Run. Teraz kolejna nowość, Pink Panthers i Zara Larsson. Ta druga to słynna Szwedka, a Pink Panthers zaczynała w internecie i to nawet po częściowej utracie słuchu w prawym uchu. Mimo tego sama produkuje swoje kawałki i jest dzisiaj uznawana za jedną z najbardziej wpływowych młodych producentek. Pink Panthers i Zara Larsson przed wami. Stateside.

kręci wieczorowo Faska, Superstars, Christian Marci i Reverend House. Są wiadomości AI, to znaczy nie to, że sztuczne wiadomości, prawdziwe wieści z Chin. Tam poszli po rozum do głowy. Chiny planują zakazać zastępowania pracowników sztuczną inteligencją w celu obniżania kosztów. Ciekawe, jak to będzie u nas. Teraz DJ, który nie uznaje AI w swoich produkcjach, a może się nie przyznaje, to Alok i Khalid wieczorowo w RMF Max, jego Dive Into Me.

smarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

house'owe klimaty niekoniecznie dla mamy i taty, chociaż też niech sobie posłuchają, niech sprawdzą, co się dzieje fajnego w muzyce Magnetic od projektu Bauza. Dzieje się także na naszych imprezach. Wystartowaliśmy nasze Laton Maxa i już niedługo kolejny przystanek. Zapraszamy do Malborka w tym sezonie na naszych imprezach m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Grubson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio, a nawet Maryla Rodowicz. Tylko Justina Biebera zabraknie, ale macie go teraz z Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

0: Imprezowe kalifornialowe White rządził ostatnio na szczycie listy Benz. Wyobraź sobie ten numer w szybkim aucie, może w czerwonym Ferrari. No tak to zazwyczaj kojarzymy, a Ferrari ostatnio zaprezentowało model elektryczny. No i pojawiła się seria negatywnych komentarzy fanów motoryzacji w internecie. Jak to Ferrari elektryczne? Niektórzy sobie nie wyobrażają. No ja też, ale mamy XXI wiek, 2026 rok. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejny numer, który pasowałby do takiego czerwonego sportowego auta, czyli Bibi Rexha i Faithless, ich New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.

zauważyliście, że Gibbs robi często takie kawałki do auta, do driftowania, tylko nie próbujcie tego dzisiaj wieczorem. Win, jego nowość, która czeka na wieczorne głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz zrobimy sobie taki house'owy klimat za chwilę. Holenderski duet Another Talk to You, ale teraz legenda house'u z Francji. Słyszeliście go kiedyś nawet na żywo w RMF Max. To Martin Solveig, aktualnie na muzycznej przerwie, ale może wróci. Wracamy do jego hiciorów teraz. All Stars.

You, Avicii i jego klasyk wieczorowo w RMF Max. I tak zastanawiam się, gdyby Avicii żył, gdyby był z nami, to czy również wskoczyłby na pociąg z afrohausami i robił takie bity? Myślę, że na pewno przeprowadziłby przynajmniej jeden eksperyment. Teraz afrohausy, które rządzą. No i będziemy słuchać afrohausów także w trakcie zbliżających się wakacji. I mam dla was afrohausową nowość, mistrz gatunku Shimza i Arko. Polecam wam taką nowość, Fire, Fire.

To przecież Numa Jej, ale w remiksie podkręcili to David Guetta i One Republic. I don't wanna wait. Jeśli chodzi o hiciory i rekordy, no to gratulacje jeszcze raz dla Eda Sheerana, który po raz ósmy w ciągu 11 lat okazał się najczęściej granym brytyjskim artystą na całym świecie. Ed Sheeran. Na razie nie ma na horyzoncie kogoś, kto mógłby go zastąpić. Edek jest wciąż najlepszy. A teraz nasz polski rekordzista rządzi także u nas w RMF Max. Dawid Podsiadło i jego nowość Sezon.

Żyje na gorąco nasze odkrycie Kajomi i See You w RMF Max. Kto z was o tej porze wstawia pranie? No nieładnie, nieładnie. Sąsiedzi na pewno nie będą zadowoleni, ale jakby co, to ciotka dobra rada wróciła i radzi. Sprawdziła idealną temperaturę do prania pościeli. I okazuje się, że to jest to trochę wyższa temperatura niż często ustawiamy. Naprawdę, ja myślałem, że też to robię dobrze, jednak nie. Trzeba to podkręcić, żeby nie było bakterii, żeby się dobrze spało. Zanim zaśniecie, to zaśpiewają jeszcze Gaba Kościuk i Dawid Płonka o tym, jak prać, sprawdzicie na rmfmax.pl. Ojciec prać, a graba grać.

Bez ciebie to Berry, nasze kolejne odkrycie w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie tej imprezy. Słuchajcie, zbliża się kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Wkrótce wjeżdżamy do Malborka i tam Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ set, grając wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A może chcielibyście coś zamówić u Aleksandry z dedykacją, no to proszę pisać, jakby co. Widzimy się niedługo w Malborku. Relacje znajdziecie także na naszym Instagramie.

0: Nasze kolejne wieczorne odkrycie w RMF Max we Mija w numerze Pierwszy Krok. Jutro też będą takie odkrycia. Przemek Grabowski, dziękuję wam za spotkanie w środę. Słyszymy się w czwartek o 20. Wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, propozycje, także produkcje, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.